0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
1: Dzień dobry, Sowałki na weekend trzeba chyba uznać za zakończony. Tak jest, ruszamy w nowy tydzień. No i co nam przyniesie, to nie wiadomo, ale pogodowo poniedziałek ma wyglądać tak. 19 na plusie popołudnie, na poranku mamy prawie 12, więc chyba całkiem nieźle, a kolejne dni, no to wartości przekroczą nam dwie dychy.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
2: Jest szósta, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
3: To będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
2: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Warszawa-Kijów. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci. Pocisk ostatecznie uderzył w inny pociąg. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę przekraczając granicę.
4: Szybko
2: nas stamtąd wydostali, pomogli nam się ewakuować, ledwo zdążyliśmy uciec. Ta Gerbera przeleciała tuż nad naszymi głowami, a potem nastąpił wybuch. To było przerażające, mówiła jedna z pasażerek. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 7-godzinnym opóźnieniem. Małopolska Tour za nami, czyli święto rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 km, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
0: SK Suwałki.
1: Paweł Jakubowski. Jest akt oskarżenia dla 35-latka, który latał dronem bez uzyskania zgody. Miał lecieć

0: Pojechałem, słuchajcie, po drodze, dlatego dopiero teraz jestem do Wiktora. Mhm. Zadzwoniłem, zapukałem, przez wizjoner w swoich drzwiach kaszlnął mi. Mhm. Był dowód, jest chory i powiedział, że jeszcze kaszle, pomachał mi, powiedział leć do radia robić kawę, no i tyle. No.
1: U Wiktora weekend na jedynkę, a u ciebie?
0: U mnie, no takie mocne 9. Byłem na PGE Narodowym, było driftowanie, Polak wygrał.
1: Tak. Miło z jego strony.
0: Naprawdę fantastyczna historia, niesamowite, 55 tysięcy ludzi, mnóstwo dymu, mnóstwo atrakcji, coś pięknego. U mnie naprawdę wysoko.
1: Iwonka do nas napisała, że ona miała 2 dni grzybobrania, więc weekend uważa za udany, aczkolwiek to, że człowiek idzie na grzybobranie, jeszcze nie oznacza sukcesu.
0: Zgadza się, ale to pewnie przez to, że my robiliśmy w piątek mapę grzybów, gdzie są grzyby w kraju, no i ludzie wiedzieli, gdzie iść. No i mamy efekty. Poszli, pozbierali, jest okej.
1: U mnie swego czasu był też, bardzo blisko, w pralni, bo okazało się, że niestety wilgoć była.
0: No dobra, jeszcze pytamy was cały czas. Jak u was, jak, no, 1 do 10, jak to wygląda, jeśli chodzi o weekend?
2: No, bo oczywiście, że piątka.
1: Dlaczego?
2: Za całokształt.

0: ziewanko?
1: No właśnie, pani Jadziu, co to za ziewanko?
2: Ziewam?
3: Poranny?
1: Ziewanko!
0: Zabieramy się za prasowanie. Oczywiście jest z nami cudowna nasza Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry, dobry. Dzień dobry.
1: Czy ty, Jadziu, nie masz jakieś tatuaże?
2: Nie.
1: Bogaj, ty masz jakieś tatuaże?
4: Nie mam jeszcze.
1: Ty masz ja jaki mam, tatuaż?
0: Ja mam tatuaż, właśnie no. dwie literki moich synków.
1: No, J. Ja nie mam żadnego, ale myślę o tym. I chyba będę myśleć o tym coraz bardziej intensywnie, bo, uwaga, nie tylko nasz pan prezydent Karol Nawrocki ma tatuaże. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale ma. Ostatnio fotoreporterzy zauważyli, że pierwsza dama ma na nodze nad kostką.
0: Wow!
5: Co ma?
1: Ma wytatuowaną taką malutką, dyskretną kotwicę.
0: Myślałem, że tribal spadł z nad...
1: Tam jej fotoreporterzy nie robili zdjęć.
0: A, dobra, okej. Okay. No to dobrze, gratulujemy oczywiście.
1: No a gdyby, Jadziu, twoje dziecko przyszło i zapytało, czy może sobie zrobić tatuaż, to co ty byś powiedziała?
2: Zawsze mówiłam, żeby sobie na czole zrobili, ale... Poranne
6: prasowanie. Tylko
2: mało miałam do powiedzenia.
0: Ja mam eskę na czole, na której wytatuowałam.
1: Moja mama
0: widzą.
1: Też mówiła, na czole sobie zrób. Wiesz, ile bym już miała tatuaży?
2: Panie, no.
1: Czoła by nie.

0: kiedy
1: jora. Lekcja hiszpańskiego zaliczona z samego rana, nadal nie wiem, o czym śpiewają.
2: No to teraz za kilka chwil zabieramy się za newsy w Radiu SK oczywiście. Zapukamy do PKOL-u.
1: A, czyli będzie lekcja WF-u.
2: Tak, no prawda, bądźcie blisko radia. Za chwilę przewrót w przód. A potrafisz, Kamo, zrobić przewrót w tył?
1: To oczywiście, dawaj, proszę pana, teraz. I to ze szpagatem dawaj, w powietrzu.
2: Wow. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Reklama. 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Witamy tych, co ruszyli na Sowalskie drogi. Ruch niewielki, no to tej porze jeszcze można spokojnie pośmigać. No i dobrze, pogodowo też chyba całkiem okej. Kilkanaście stopni na plusie, jak na prawie połówkę września. Może być na popołudniu, zobaczymy, 19. Kolejne dni będą cieplejsze.
8: Już prawie 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mają zapaść decyzję w sprawie aresztowanego pod koniec sierpnia prezesa Radosława Piesiewicza. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
8: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po trzech meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, to jutro o 18:00. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w ósmej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Jankes.
12: Kama.
11: Kama i Wiktor.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
13: Dzień dobry, witamy. Nasz weekend, no prawie na dyszkę. A jak wasz? O to was cały czas pytamy.
14: Oby to nie było tylko 10 punktów karnych.
13: Dawidowi podsiadło, wystawiamy ile? No, dyszkę.
14: No, on grał koncert na SK Music Tour i powiem ci, że tam było co najmniej 50 tysięcy osób.
13: Podsiadło czy Kwiatkowski?
14: Kwiatkowski.
13: Bardzo.

0: 23 minuty do godziny 7 tutaj SK w poniedziałek, 14 września.
1: Ty jesteś dosyć grzecznym chłopakiem.
0: Ja jestem grzeczny. No właśnie, Kama, to jest ode mnie dla ciebie ten podkład. Żałuj za grzechy.
1: Ojej, mamy tyle czasu?
0: Słuchajcie, nowe grzechy mamy na liście, a dokładnie jeden nowy grzech. Papież Leon XIV przemówił, wszedł na ambonę i powiedział o grzechu ekologicznym. Naprawdę, mamy grzech ekologiczny.
1: Co to jest grzech ekologiczny? Bo gdybym chciała go nie popełniać, to czego nie wolno mi robić? Cię.
0: Chodzi oni o nieniszczenie przyrody. Nie wolno niszczyć przyrody, środowiska, czyli uważajcie, co robicie z planetą, bo okazuje się, że tam na górze mają porządny monitoring i patrzą.
1: Podoba mi się to, że matka natura dostała wsparcie od Matki Boskiej. Jankes, Jankes,
2: i Wiktor w Radiu SK.
0: A teraz wszyscy żałujmy za grzech.
3: Reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
3: i po reklamie.
6: Eska.

0: Czy orkiestra gotowa?
1: Gotowa! Happy birthday
2: to you! Basia, Baśka!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Basia, która dzisiaj obchodzi... No mogę powiedzieć Baśka, czy nie? Jest pozwolenie?
4: Jest pozwolenie.
0: 30 urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo! I od razu, Basia, mamy stówkę dla ciebie urodzinową.
4: Dziękuję bardzo.
0: A co tam? W co zainwestujesz? Tak duże pieniądze?
4: Ciężko powiedzieć. Na zachcianki.
2: I to jest bardzo dobry kierunek, bardzo mi się podoba. Słuchaj, czy ty masz pomysł w ogóle, kto do nas napisał?
4: Domyślam się, moja siostra Ewelina, tylko ona ma takie pomysły.
2: To prawda. A jakimi jesteście siostrami? Jesteście super podobne do siebie, czy akurat właśnie wręcz przeciwnie, każda z was ma zupełnie inny pomysł na życie?
4: Każda z nas ma zupełnie inny pomysł na życie, inny charakter i... Różnimy się całkowicie.
0: Mhm. Okej, a plan na urodziny jaki jest? Coś robicie? Tańczycie? Czy raczej spokojnie, grzecznie?
4: Dzisiaj grzecznie, imprezka za 2 tygodnie.
2: Znaczy poczekaj, bo skoro już wiemy, że Ewelina jest tą bardziej szaloną siostrą, to może się jeszcze okazać, że dzisiaj skończysz za granicą.
4: Nie sądzę.
0: A słuchaj, twoja siostrzyczka Ewelina rzeczywiście napisała tak: niech te 30 lat będzie dopiero początkiem najpiękniejszej części twojej historii.
4: O, bardzo pięknie.
2: I
4: tak
2: żeby zawsze było z happy endem.

0: No i co, Kamal, wszystko wiesz? Kto prowadzi, jeśli chodzi o tytuł Mistrza Świata na żużlu?
1: Oczywiście, ten, który jest na miejscu pierwszym.
0: Ale się działo w weekend. Pozdrowienia dla oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu. W Toruniu za kilka dni wszystko się wyjaśni, kto w tym roku zostanie Mistrzem Świata na żużlu.
1: Niezwiązane nadal będą w lewo skręcać.
0: Cały czas, proszę pani. No.
1: To Marcin Procki też pozostanie w motoryzacyjnych klimatach, bo będzie tym razem mówił o wyścigach samochodowych.
2: Kuba Krzyżak.
1: A, no tak, Kuba Krzyżak.
0: No tak, on ma drama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 8200, 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
23: Ruszamy, a w kalendarzu mamy dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. No jak z nim walczyć na poniedziałkowym poranku? No może jakoś tam powolutku ruszać, a w ciągu dnia pomysły się znajdą. Pogodowo przynajmniej dzisiaj dobrze w Sowałkach, no bo kilkanaście stopni. Już teraz na prawie pod 20. Zobaczymy w ciągu dnia.
22: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
2: Jest 7 i SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Wczoraj rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać. Więcej Mateusz Gołębiewski.
6: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
7: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
6: Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
2: Więcej o rosyjskich atakach piszemy na sk.pl. Skompromitowanego prezesa ma zastąpić jeden z wiceprezesów. O 13 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja posiedzenia prezydium zarządu z ubiegłego wtorku. Zgodnie z rekomendacją kierownictwa aresztowanego prezesa Radosława Biesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpi prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
21: SK Suwałki News.
23: Paweł Jakubowski. Tylko jeden punkt przywieźli biało-niebiescy z wyjazdowego meczu w trzeciej lidze. Wigry Suwałki zremisowały z Olimpią Zambrów 1-1. Zespół miał jednak sporo okazji do strzelania zwycięskiej bramki. Suwalczanie objęli prowadzenie, a rywale doprowadzili do remisu po rzucie karnym. Wigry zajmują w tabeli 6. lokatę. Ponad 260 tysięcy złotych straciła podlasianka, która uwierzyła, że pisze z generałem z Jemenu. Oszust szybko zdobył jej zaufanie. Opowiadał o wielkiej miłości, no i wielkich pieniądzach, ale najpierw potrzebował wsparcia. No i kobieta wysyła mu przelewy, a także kasę pocztą.
24: Jankes,
25: Kama
24: i Wiktor
25: w Radiu SK.
0: Ach, wszystko się zgadza, 2 minuty.

0: Jesteśmy cały czas gotowi, cały czas czynni. Jesteśmy gotowi na cały tydzień działania pobudki z samego rana, teraz 9 minut po godzinie 7.
1: Ja miałam niesamowitą przyjemność jeździć pociągiem w weekend i to całkiem sporo, bo z Krakowa jechałam do Wrocławia, z Wrocławia do Wałbrzycha, z Wałbrzycha do Rawicza.
0: Jest sygnał, że jedzie kama. Uwaga, uwaga, i zwaniały pociągi na przejazdach.
1: Na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 na godzinę. Muszę przyznać, że było to całkiem niezłe wyzwanie. Ale. Sama jazda może nie była akurat w tym momencie najlepsza, ale zarówno zaliczyłam dworzec w Krakowie, jak i dworzec we Wrocławiu.
0: I co tam
1: nie
0: ciekawego?
1: Wiem, czy słyszałeś o tym, ale to właśnie te dwa dworce znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu na najlepsze dworce kolejowe w Europie. Wrocław na 4, a Kraków na 9 miejscu.
0: Czyli
1: najlepszych europejskich dworców kolejowych.
0: Rewelacja, czyli PKP, pięknie. Kurka.
1: Pięknie.
0: Pięknie, bardzo dobrze.
1: Może jej pociąg ma 5 godzin opóźnienia, ale przynajmniej na dworcu jest ładnie.
2: Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.

0: Halo, halo. Bude to 7. Vygrievam či nebude, bo tak na to čekám, že normálne nemôže sa dočekať.
1: Bude.
2: 7.
1: Wygrywa w Radiu SK.
3: Będzie. Zapraszamy oczywiście na 7. Wygrywa waszą ulubioną i naszą też zabawę. 7 pytań. Kto odpowie pierwszy na 7. pytanie, ten zgarnie nagrodę.
1: 6644-02302. Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story. Wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej. Jest do zdobycia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i fajnie, dzień dobry. Lecimy z pierwszym oczywiście. Pyk.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Słuchaj, jest poniedziałek, ale nie chce ci się iść do pracy. Co robisz? Podaj dwa pomysły.
4: Szefie, nie widzę się dzisiaj w pracy. Mam problem ze wzrokiem, nie widzę się dzisiaj w pracy. I mówię, że boli mnie brzuszek.
3: Bardzo dobrze zaliczamy oczywiście. Teraz zabieramy się za drugie, jajecznica. Ile palców ma kura?
1: Możesz pomylić się o jeden.
4: Trzy.
1: Ma cztery, chociaż bywają takie, które mają pięć i tym byłam, szczerze mówiąc, zaskoczona.
5: To zdobna.
1: Bo krabowe paluszki to kumam, ale kurze paluszki to jakoś mi nie siedzi.
3: Lecimy dalej.
1: Co wczoraj było u ciebie na obiad?
3: To już trzecie.
4: Klapki ziemniaczane z sosikiem grzybowo-cebulowym.
1: Nie zaprosiłeś, skandal.
3: Lecimy teraz już czwórka, uwaga, co to za bajka. Czwórka nastoletnich detektywów wraz ze swoim tchórzliwym i żarłocznym gadającym dogiem niemieckim rozwiązują tajemnicze zagadki.
1: Jedna tam pani była ruda.
5: No.
4: Scooby-Doo.
1: Piąte pytanie, jutro będzie 14 czy 15 dzień września?
4: 15, urodziny mojego brata.
3: Dobra, teraz już szóste, czy w Radiu SK pracuje ktoś, kto ma na imię Rafał? Na antenie naszej radiowej.
4: Nie.
1: Otóż tak, Rafał Adamczak. Uwielbiamy go, naprawdę fantastyczna postać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Widzisz, to była zemsta za te placki.
3: Dobra, lecimy dalej. Rafcio. Siódme pytanie, ostatnie. Halo.
1: Jak masz na imię?
6: To jest Karol.
1: Karolku, zaśpiewaj piosenkę, jaki ten poniedziałek jest fajny.
6: Jak ten poniedziałek wspaniały, la.
1: Wspaniale jest ci wręczyć dziaskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
3: Powiedz nam jeszcze, u kogo się uczyłeś tak pięknie śpiewać?
6: Ja jestem Samołkiem.
1: Samołk!
5: Słychać!
3: To było słychać rzeczywiście. Dziękujemy pięknie. To teraz, profesjonalnie pojawi się Dua Lipa na antenie Radia SK.

0: pedał gazu. To co, szukałem pedału gazu, nie mogłem go znaleźć. Już znalazłem.
1: Słuchajcie, za momencik Jakub Krzyżak będzie w newsach mówił o tym, co się dzieje na Zakopiance, a jedno jest pewne, niestety współczujemy wam, bo korek jest gigantyczny.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: I po reklamie.
17: W miarę jasno w Suwałkach, czy słonecznie, nie wiem, czy można tak powiedzieć, bo na niebie głównie chmury, na termometrach teraz 15 stopni, temperatura dobije dzisiaj jeszcze gdzieś tak do 19, a na suwalskich ulicach na razie mały ruch.
18: Minęła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek w pobliżu Jawornika. Samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione. Po tym jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób przewrócił się na Morzu Jawajskim. Uratowano co najmniej 108 osób, ale akcja ratunkowa wciąż trwa.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
20: SK Sport News.
18: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą zachował nieobecny w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch Jannik Sinner. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19.00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Jak to się stało, ale mamy już poniedziałek i jakby co, to chciałam tylko przypomnieć, że ten poniedziałek wcale nie musi boleć.
22: Jak to?
21: No po prostu, jeżeli boli cię poniedziałek, uderz się w kolano i nie będzie cię poniedziałek bolał, tylko kolano.
22: Przestań!
23: Bolnęło się właśnie w kolano przed chwilą, serio.
21: No widzisz, i poniedziałek już tak nie boli, no mamy to.

0: Tutaj jest 7:38. Mamy pytanie. Pani Krystyno, czy pani jeszcze może?
1: Czy pani jeszcze może?
2: No pewno.
0: No właśnie, słuchajcie, pani Krystyna, niesamowita historia, którą teraz wam przekażemy. 84 lata. Brawo, Krysio!
3: Brawo!
4: Pani Krystyna, nie dość, że ma 84 lata, to zdobyła w weekend rysy, kończąc tym samym trwające 7 lat wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
0: Niesamowita historia. Brawo, brawo, Krysiu. Krysia szczytowała 6 godzin, jeśli chodzi o rysy, najwyższy szczyt, punkt naszego kraju. Weszła na górę, padło pytanie, pani Krysio, i co, jak się pani czuje? Powiedziała, a spoko, jestem zadowolona.
4: To jest w ogóle niewiarygodne, bo my czasami wchodzimy na piąte piętro schodami i jesteśmy zmachani i to jest nasz największy wyczyn. I teraz przy takiej pani, jak ma 84 lata i wchodzi na rysy, hej, na rysy,
0: no,
4: to nasze schody to mały pikuś. W związku z tym pytanie, jaki wy największy wyczyn dokonaliście w swoim życiu?
0: Pochwalcie się oczywiście, to czego tutaj doświadczyliście, dajcie znać, będziemy trąbić na lewo i prawo. Ja w weekendy swoimi synkami przetrwałem weekend z uśmiechem. To jest też mój taki szczyt, muszę powiedzieć. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy.
4: Ja dlatego dzisiaj
3: w pale nie mieści.
4: Dlatego dzisiaj zapewne będziesz niesamowicie długo w pracy.
0: Radio
4: SK. Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie największe osiągnięcie jest u was.
5: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: I po reklamie.
5: Esca.

0: Czekam cię, jak tam twoje nóżki. W wannie twojej.
1: A, w wannie, to dobrze, bo już chciałam powiedzieć, że moje nieogolone.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To się ogoli później oczywiście. Zabieramy się za akcję Wanna w Radiu SK.
2: Woleliśmy tego nie wiedzieć.
1: A twoje boga ogolone?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Tak? Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyciągnęła Violeta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
5: Tak.
4: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
5: To jest nasz weselny pokój.
4: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
5: A to gdzie nic nie działo?
4: Z wanny nie korzystane było?
5: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
4: Co robiliście?
5: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
4: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
5: Nie wiedziałam, że coś się takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał wejść do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
4: No proszę pani, no jak 10-latki, no normalnie, tenkarze te wchodzą, no. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
5: O, wie pani co, nie wiem.
4: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
5: No musi pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
4: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym osobom?
5: Ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
4: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową,
5: nie,
4: to
5: nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
4: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
5: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
4: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
6: Może pani mam dać 5 minut?
4: A kto to mówi do mnie teraz?
5: Mój mąż.
4: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
7: Julcia, to też kręcona w Radiu SK.
5: Jezus Maria.
7: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
5: Jezus, a ja naprawdę jestem w radiu?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: I tak właśnie rodzą się później ludzie, którzy tylko i wyłącznie biorą prysznic.

0: Szukam cię, uwaga, uwaga, uwaga. Skojarzenie pierwsze, poniedziałek.
1: Ała.
0: No i dobrze, ała, to ja, o, mamy już stówę. Bardzo dobrze, ja tak samo miałem skojarzenie. Poniedziałek to ała, oczywiście za kilka chwil po godzinie 8 w Radiu Jacka zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: Dajcie znać na Jackowym Messengerku wasz numer telefonu, wrzućcie, za momencik będziemy dzwonić. No i zabawa polega na tym, żeby 5 skojarzeń dać do naszych skojarzeń, a potem my dajemy nasze skojarzenia. Jeśli się będą zgadzać, to 5 stów może być wasze.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
16: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
17: A w tym zestawie...
18: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
19: To będzie dla mnie zaszczyt.
1: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
9: No i powoli się zaczyna na suwalskich ulicach. O tej porze nieco tłoczniej na Dwernickiego i Sikorskiego, a na termometrach w Suwałkach teraz 15 stopni. Temperatura dobije dzisiaj gdzieś tak do 19, do tego umiarkowany wiatr, a na niebie głównie chmury.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
20: Wybiła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance. Jak już wiecie z Eski, w pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. Podejrzewają Koleje Ukraińskie. Skład krótko przed atakiem odjechał. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
21: Skład opuścił stację Jagocin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
22: Wybuch, ja już poczułam, kiedy...
21: Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
22: Kiedy ty na bez kurtki?
21: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
20: Zapach palonej gumy i ryk... No właśnie bez ryku silników. Choć będą to samochodowe Mistrzostwa Europy. 19 września w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łodzi, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
23: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
24: Jakie macie konkretne cele?
25: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
20: Z załogą Łódź Solar Team rozmawiał Grzegorz Mnich.
26: SK Suwałki News.
27: Agata Kropiewnicka. Sukces polskich siatkarzy i suwalczanina Maksymilian Granieczny ze Ślepska Malą Suwałki zagrał w wyjściowym składzie reprezentacji Polski w meczu z Macedonią Północną na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni wygrali 3-0, a suwalczanin przez cały mecz odpowiadał za przyjęcie i obronę. Uwaga kierowcy, od dziś zamknięty jest fragment ulicy Żeromskiego od posesji numer 4 do numeru 6. Utrudnienia potrwają do następnego czwartku. Dojazd do nieruchomości będzie możliwy.
28: Jankes,
29: Kama
28: i Wiktor
29: w Radiu RTSK.
0: Dzień dobry, good morning, witamy, buongiorno, dwie minutki po godzinie 8, poniedziałek, 14 września.
1: Odbieramy od Was oczywiście telefony i sprawdzamy, jakie niesamowite wyczyny osiągnęliście.
30: SK, moim największym wyczynem jest to, że urodziłam czwórkę dzieci. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo w imieniu mojej przyszłej emerytury.
0: Tak, właśnie, dziękujemy. Czwórka dzieci, Kamcia? To jest w ogóle jakiś kosmos, tak mi się wydaje.
1: No ale słuchaj, w sumie to tyle mamy. Ja dwójkę, ty dwójkę, to razem czwórka.
0: Proszę bardzo, i Damiano David w Radiu SK. Bądźcie z nami, za chwilę do was wracamy. I pięć słów, pięć słów czeka.

0: Widzę, że u Jankiego weszła kolejna kawka, czyli jest już gotowy na 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: No ale weź łyka.
2: To prawda.
0: No weź łyka, żeby...
2: Jeszcze jednego łyka nie mogę, już patrzeć, co się dzieje. Natalka z nami, dzień dobry, witamy.
3: Natalka, witam.
2: Była kawka, czy jeszcze nie było kawki dzisiaj u ciebie?
3: Jeszcze nie było kawki.
0: No spokojnie, Janki wypił za ciebie, za siebie i za całą twoją rodzinę.
2: To prawda.
3: O, super.
2: Kawa się leje, kasa się sypie, do wzięcia 5 stów oczywiście w akcji 5 słów, 5 stów.
0: Ale najpierw musisz wybrać jedną osobę, która według ciebie będzie myślała podobnie, a najlepiej tak samo jak ty.
4: Mieszkamy!
0: Czy to będzie Jank S, czy to będę ja?
3: Dokładnie, Kama.
4: Dobrze! Kamcia kocha tę akcję.
2: Kamcia, nie denerwuj się, będzie dobrze, będzie 5 stów, zobaczysz.
0: Natalka, to powiedz mi, co ty lubisz na co dzień robić?
3: Co ja lubię? Myślę, że mam tak intensywny dzień, każdy dzień, że lubię odpoczywać.
0: To co robisz w pracy, że jest tak intensywnie?
3: Pracuję na wypożyczalni i dodatkowo jeszcze praca biurowa, dodatkowo wynajem, więc sprzątanie, pranie, pracowanie, no i mama dwójki chłopaków dorastających.
0: Rozumiem. Okay. Matka Polka z ADHD. Się. Wszystko się zgadza w takim razie. Kochana,
2: takim razie
0: faktycznie mamy tak samo. Dokładnie. To ja wychodzę i pamiętaj, kochanie, im prościej, tym lepiej.
2: Dobra, super. Kama wychodzi. Kama nie będzie słyszała za chwilę twoich skojarzeń. Później te skojarzenia Kamy muszą się pokryć z twoimi. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory. No dobra, gotowa?
3: Tak jest.
2: To zaczynamy, uwaga. Pierwsze słowo i szybkie twoje skojarzenie. Makaron.
3: Spaghetti.
2: Bardzo ładnie. Kasztan.
3: Jesień.
2: Okej, okay. Jest dobrze, fajne, szybkie, ładne, przyjemne skojarzenie. Kolejne słowo, teraz trwają Mistrzostwa Europy. Siatkówka. Halo?
3: Wygrana,
2: słowo wygrana, zwycięstwo, dobrze. Szkoła, czwarte słowo. Szkoła.
3: Sprawdzian.
2: Szkoła, sprawdzian i po ostatnie, niestety zaczyna szaleć, grypa!
3: Katar.
2: Mamy to. Makaron, kasztan, siatkówka, szkoła, grypa, katar, sprawdzian, wygrana, jesień, spaghetti. Bardzo dobrze, życzymy smacznego. Dziękujemy tobie, słuchaj. Krótka przerwa teraz, krótka pauza. Dwa numery. Pojawi się Avicii, pojawi się Zalia. No i za chwilę wraca do studia Kama. Będziemy czekać na jej skojarzenie. Będziesz mogła troszkę podpowiedzieć. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory. Wszystko jasne?
1: 5 słów, 5 stów.
2: Tak, to dobrze.

0: Zalia w Radiu SK 18 po 8.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Dzisiaj o 5 stów walczy Natalia razem z naszą Kamcią. Natalka, jesteś?
2: Jestem.
0: No dobra, to szybciutko przypominamy. Makaron, z czym skojarzyłaś?
2: Spaghetti.
0: Kasztan.
2: Z jesienią.
0: Siatkówka.
2: Wygrana zwycięstwo.
0: Szkoła.
2: Sprawdzian.
0: I ostatnie słowo, grypa.
2: Katar.
0: Zapraszamy Kamę, Kama. Zapraszamy naszą Kamcię. Za chwilę Kama będzie kojarzyła do tych słów oczywiście, które przed chwilą przekazaliśmy. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory, dobra?
2: Super, tak.
0: Można podpowiadać, ale z głową, bez przesady, no. Trzymamy się wersji.
3: Chociaż Kama jest tak dobra, że jej nie trzeba podpowiadać.
4: Dobra, dawajcie.
0: No dobra, to co, lecimy, Kamcia. Uwaga, uwaga, uwaga.
4: Pierwsze słowo.
0: Makaron.
4: Makaron. Czy to będzie rodzaj klusek lub ewentualnie tak samo nazywa się danie?
0: Ha!
2: Tak.
4: Spaghetti.
0: Yeah!
4: Słuchajcie, to jest ulubione danie mojego dziecka.
3: Tak?
4: Tak, jak słyszę makaron.
2: Moich dzieci też.
4: No, jak słyszę makaron, to ja już wiem, że chodzi o spaghetti. Tak. No i tyle.
0: I bardzo dobrze. Stówka jest wasza. Super, dziewczyny. Kolejne słowo. Kasztan.
2: Super.
4: Kasztan. Czy to jest coś, co robimy z kasztanów?
2: Nie.
4: O, okej. A czy to jest w takim razie...
0: Kama patrzy na mnie. Kamie to nie ma.
4: Tak, to prawda, ty nie podpowiadasz.
0: W radiu nie widać.
4: A Bogaj zawsze mówi na odwrót.
0: No właśnie.
4: Czy to jest ten taki egzamin, który piszą dzieciaki w maju?
2: Nie.
0: Dobra, to już koniec.
4: Jesień!
2: Super!
3: A to był szum morza?
2: To był halny!
0: Lecimy dalej! Kolejne dwie stówki już na koncie, super! Siatkówka!
4: Ojej, siatkówka!
0: Mistrzostwa teraz trwają.
2: Zwycięstwo!
0: Dobrze!
4: Naprawdę?
0: Zaliczamy, nie mówiliśmy. Wygrana, zwycięstwo, zaliczamy. Tak. Nie, no wygrana, zwycięstwo to jest pochodne, jak najbardziej.
3: Ja po prostu lubię się czepiać.
0: Szkoła, czwarte słowo. Już 300 na waszym koncie, super.
4: No
0: szkoła?
4: Dobra, to mam dwa typy. I teraz pytanie, czy chodzi o to, co ma uczeń, czy chodzi o to, co musi robić rodzic?
3: Nie.
4: Ani to. O nie, dobra, to obstawiam.
0: Dawaj, Kamcia, będzie dobrze.
4: To obstawiam.
2: Masakra. Zestresowana jestem.
3: Ściągam panią. Miało być tak lub nie.
4: No to stawiam na sprawdzian.
0: Dobrze!
2: Tak?
4: No to się pytam, czy to co uczeń musi robić.
0: Czwarta stuwa i ostatnie słowo. Grypa.
4: Grypa kojarzy mi się z dwoma rzeczami. Jedna to jest wysoka temperatura, druga to jest katar. Więc ewentualnie jeszcze zwolnienie.
0: Grypa. Dawaj, Kamcia.
3: Podkład się kręci dobrze.
4: Jajku, to zaciśnienie. Dobra, to zwolnienie.
0: Katar.
4: Ale
0: taki oto sposób zgarniacie 400.
4: Powinno być 450, bo powiedziałam temperatura katar.
0: Nie ma problemu. 400 od Radia SK, 5 dych od Kamy.
2: Jest.
0: Gratulacje, mamy naprawdę. Super. Mamy rekord chyba. Nie, 400 już kiedyś
3: było.
0: Dobrze.
3: Ale liczyliśmy na 5.
0: Ale było blisko. Natalka, 400 od Radia SK, gratulacje.
4: Ale wiesz, co to znaczy? Że, kochanie, te 400 przeznaczasz na siebie.
2: Tylko i wyłącznie.

0: My też w Stanach mówimy cichosza, dlatego że Krzyżak zbliża się wielkimi krokami i będzie miał dla nas najnowsze newsy.
1: Rzeczywiście, wszystko się zgadza. Bądźcie blisko radia, bądźcie na bieżąco. Najlepiej z nami, z Radiem Leska. Za chwilę do was wracamy.

0: to reality.
1: SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.
4: Poranny ruch na suwalskich ulicach i teraz nieco tłoczniej na Płaskiego, Reja i Kościuszki, a na termometrach w naszym mieście 14 stopni. Temperatura dobije dzisiaj jeszcze do 20, do tego umiarkowany wiatr, a na niebie głównie chmury.
5: Jest 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policjanci w Częstochowie zatrzymali Słowaka za usiłowanie zabójstwa na zlecenie na terenie Ukrainy. 56-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest znany organom ścigania. 2 lata temu został zatrzymany za udział w gangu podrabiającym pieniądze. Ropa mocno drożeje na początku nowego tygodnia. Ceny wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę. To na razie nie przekłada się na ceny paliw w Polsce. Tu stabilnie 95 kosztuje około 8 zł za litr diesel. Poniżej 9. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Zmierzą się z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej pierwsze miejsce, Kolumbijki w swojej grupie były 3. O awans do ćwierćfinału biało-czerwone zawalczą w czwartek w Bielsku Białej.
6: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
7: Hej, tu SK w poniedziałek, 14 września.
8: Mam wrażenie, że skoro Wiktor jest chory, to dla niego największym wyczynem będzie przejście oczywiście z sypialni do toalety, bo bidulka ma gorączkę.
7: Oj, no zależy, czy to grypa żołądkowa, bo wtedy jest na problem rzeczywiście. No dobrze, dobrze. Jak z waszymi tutaj patentami, jak z waszymi występami? Pochwalcie się.
9: No dla mnie największy wyczyn to jest chyba rzucenie papierosów po 8 latach palenia. 2 lata już nie palę, także jestem z siebie bardzo dumny. Pozdrawiam.
8: Zazwyczaj śmieszkujemy ze wszystkich naszych słuchaczy, ale tym razem brawo!
7: Brawo! Brawo! Pochwalcie się, cały czas czekamy oczywiście na SK-owym Messengerze.

0: Dawid Kwiatkowski, jego można było zobaczyć i usłyszeć na SK Music Tour w Rawiczu. Przyciągnął naprawdę gigantyczne tłumy, nawet jeżeli był bez Margaret.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, przenosimy się na chwilę do Szwecji. Do Szwecji gdzie? Na le...
2: Na lewo. Do Szwecji zawsze na lewo.
3: I do góry chyba też.
0: No.
2: Do Szwecji na lewo, tak było.
0: Tak?
2: Tak, no dobra.
0: No, dlatego ja się gubię.
2: Szwedzi do Szwecji na lewo, Szwedzi wybierają nowe władze. Prawie 100 Polaków jest na listach, niesamowite.
0: A naprawdę?
2: Obywatele Szwecji wybiorą wkrótce swoich przedstawicieli do parlamentu, rady regionów i gmin, a na listach znalazło się naprawdę prawie 100 Polaków. Pięknie,
0: więc
2: niesamowite.
0: Tak.
2: No.
0: Jak wygrają, to niech najpierw powiedzą, jak to było z tym potopem. A po drugie, jak wygrają, to niech powołają komisję śledczą, by sprawdzić, czy klopsiki w sklepach meblowych są robione z klientów, którzy nie znaleźli wyjścia.
2: Smacznego?
4: Co bolało?
5: Jak patrzyłaś, co z Polską czyniły najazdy Kozaków, Szwedów i Tatarów? Bo mnie bardzo.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

0: Brawo dla pani Krysi, naszej polskiej Krysi, 84 lata, która zdobyła 28 szczytów i w weekend jeszcze wlazła dziewczyna po 6 godzinach na rysy. Brawo, brawo, brawo!
1: Ale no nie dość, że weszła, to jeszcze zeszła i to wszystko o własnych siłach. Naprawdę wielkie gratulacje. Na nas zrobiło to wielkie wrażenie, bo szczerze mówiąc, ja chyba najwyższy szczyt, jaki zdobyłam, to...
0: Nie mów!
1: Dziesiąte piętro u moich rodziców w bloku, no.
0: To dobrze, chwalcie się swoimi wyczynami. Czekamy na SKB Messengerze.
2: Hej, tu Gosia. Moim największym wyczynem 21 lat temu był przyjazd do Holandii za miłością mojego życia. Nadal tu mieszkam, nadal go kocham ponad życie. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 16. rocznicę ślubu.
1: Wow.
2: No i to był chyba mój największy wyczyn jak do tej pory. Dzięki, pozdrawiam.
1: A wiesz, jak nazywa się 16. rocznica ślubu w Holandii?
0: Tulipan?
1: Trawiasta.

0: już tylko 4,5 minuty do godziny 9. Słuchajcie, no my przetrwaliśmy naszą pracę dzisiaj w poniedziałek, więc wy też przetrwacie.
1: Będzie pięknie, jest wspaniale. Trzymajcie kciuki, trzymamy kciuki oczywiście za wasz poniedziałek, za cały tydzień. Będzie wspaniale, my wracamy jutro o godzinie 6.
0: Co więcej, jest szansa, że będzie jutro Wiktor.
1: O kurde, serio?
0: No.
1: Wiktor, słuchajcie, jeszcze kaszle, ale mówi, że tak kończy kaszleć i wpadnie do nas. No zobaczymy,
0: ale
1: zobaczymy.
0: Ale po podaniu czopków będzie lepiej.
2: Jankes! Gama! I Wiktor! W Radiu SK!
3: Ale doustnie?
4: Tak. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września.
10: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
9: Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
13: Jeszcze trochę tłoczno na Puławskiego, Utracie i Wigierskiej w Suwałkach, a na termometrach w naszym mieście teraz okrągłe 14 stopni. Temperatura dobije gdzieś tak do 20, do tego umiarkowany wiatr, a na niebie głównie chmury.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
14: Wybiła 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak, to nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON. Cezary Tomczyk ujawnił w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy granicy polsko-ukraińskiej.
15: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
14: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w bariery energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
16: Kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
14: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
17: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
18: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
19: 3, 2, 1, start!
14: W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
20: SK Suwałki News.
13: Agata Kropiewnicka. Dwa sportowe sukcesy augustowianek w Holandii. Dominika Cyl z AKS Sparta została wicemistrzynią świata w skokach na nartach wodnych w kategorii U19. Z kolei Zofia Rumkowska z UKS Mos Augustów zdobyła 3 medale Mistrzostw Europy w kategorii U15. W Augustowie 36-latek ukradł ze sklepu alkohol i groził ochroniarzowi. Niedługo później przyszedł na policyjny dozór, gdzie został rozpoznany i zatrzymany. Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Grozi mu do 10 lat więzienia.
21: Lepiej to już było, ale dobrze też będzie. 2 minuty po godzinie 9:00, to jest poniedziałek, może nie jest to nasz ulubiony dzień tygodnia, ale perspektywa weekendu trochę to zmienia. To nic, że on będzie dopiero za kilka dni. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Shawn Mendes już teraz w Radiu SK.

0: 17 minut po 9. Sean Paul, Give It To Me w Radiu SK. Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że łatwo to już było, to teraz czas na coś przyjemnego. 30 sekund, tylko dobrych informacji. Polki i ich psy wracają z medalami. Zawodniczki Doc Frisbee, które są mistrzyniami Polski z tegorocznych Mistrzostw Europy, przywiozły także brązowy medal. 22-latka stworzyła robotyczne dłonie, które tłumaczą mowę nauczyciela na język migowy. To w Kenii. Robotyczna dłoń słucha nauczyciela, no i potem pokazuje uczniom odpowiednie znaki. Ma 99 lat i przeszedł cały szlak Apalachów. Dokonał tego Dale Graybird Sanders ze Stanów i został najstarszą osobą, która ukończyła ten szlak. Zajęło mu to 359 dni. To jest taka podpowiedź. Jeżeli wam się dzisiaj nie chce, no to chyba po tym, co usłyszeliście, nie mamy już wyjścia.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Bardzo dobry numer wydała. Miley Cyrus, Brace Persuades w Radiu SK. 23 minuty do 10. Jeżeli dzisiaj się nie wyspaliście, to nie dlatego, że budzik zadzwonił za wcześnie, tylko dlatego, że łóżko macie źle ustawione. Nie ja tak mówię, tylko internet. I teraz, moim zdaniem, po tym, co przeczytałam, nie do końca są tutaj dobre rozwiązania, bo tak, łóżko przy kaloryferze odpada. Najczęstszy błąd dlatego, że zbyt wysoka temperatura nie sprzyja jakości snu, no a jednak w Polsce kaloryfer działa dosyć często. Pod oknem też wydaje się ciekawym rozwiązaniem, no, ale może powodować to, że będzie chłodno. Plus pod oknem najczęściej oznacza jednak pod kaloryferem. Najgłośniejszy punkt mieszkania to też nie jest miejsce na łóżko. Jeżeli łóżko z jednej strony stoi przesunięte do ściany i dwie osoby nie mają dostępu z dwóch stron, to też nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli stoi obok zimnej ściany, to też nie jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, trzeba byłoby mieć chyba jakąś ogromną willę z basenem i postawić łóżko na środku największego pokoju i wtedy prawdopodobnie eksperci byliby zadowoleni. Nasze konto w banku mniej. Sanach już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
7: Peska.

podbija ten hit internet. Deli Supreme, MJ Dali w Radiu SK 5 minut do godziny 10. Dzień walki z wypaleniem zawodowym jest dziś w kalendarzu. 14 września co roku, ale w tym roku wypada akurat w poniedziałek. Przypadek? Nie sądzę. Gdybym miała coś radzić wszystkim szefom tego świata a propos walki z wypaleniem zawodowym, to poradziłabym: przedłużcie nam w związku z tym świętem dziś weekend o jeden dzień i zobaczycie, z jakim jutro uśmiechem wrócimy do pracy. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale zaryzykować chyba warto. Po 10 w Radiu SK kolejne hity, a także kilka słów o nowym urlopie być może dla wszystkich Polek.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jeszcze dosyć tłoczno na głównych suwalskich ulicach, ale zobaczcie, że coraz więcej słonka na naszym niebie. Na termometrach 17 stopni, temperatura dobije dzisiaj jeszcze do 20, a ciśnienie w normie 1020 hektopaskali. Dobrego poniedziałku, kochani!
10: Punktualnie 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać, kto zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
11: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKO i przeprowadzeniu audytu.
12: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
11: Wyjaśnia Katarzyna Kochania-Groman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
10: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Funkcjonariusze zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń na granicy.
13: Czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych kasko-bastionów? To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem.
10: Na ten moment po ogłoszeniu alarmu funkcjonariusz musi udać się do miejsca schronienia poza linią granicy. Zakopianka znów przejezdna, zakończyły się utrudnienia w Jaworniku. Jak wiecie ze Ski, rano samochód wypadł tam z drogi. Ranne zostały 3 osoby, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
14: Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji.
10: Służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
15: SK Suwałki News.
9: Agata Kropiewnicka. Ślepsk malął Suwałki po pierwszym meczu kontrolnym przed kolejnym sezonem Tauron Ligi. Zmierzyli się z KS Necko Augustów i wygrali 3-1. Rewanż już w środę. Złoto, srebro i 3 brązy. Tyle wywalczył Olaf Płatek na Mistrzostwach Europy w judo. Zawodnik judo Szamo Ełk zdobył 5 medali w różnych kategoriach. Złoto w kategorii juniorów do plus 100 kg oraz brąz w kategorii open i w drużynówce. W starszej grupie młodzieżowców zdobył brąz w kategorii plus 115 kg oraz srebro w drużynówce.
16: Kawa jakaś? No to jest jakaś dobra opcja, uważam, na 2 minuty po godzinie 10:00. Niby dopiero, być może dla niektórych początek pracy, ale energii trzeba mieć dużo. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu SK. Będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Może więcej urlopu będziemy miały, drogie panie. 18 minut po 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Co prawda na razie to jest tylko sondaż przeprowadzony, ale być może wzbudzi temat do dalszej dyskusji. Mowa o urlopie menstruacyjnym. Przeprowadzono badania w Polsce na ten temat. 84% Polek opowiedziały się za wprowadzeniem właśnie takiego urlopu, który miałby wynosić, to tak powiedzmy, jeden dzień w miesiącu na ten najtrudniejszy czas, kiedy po prostu zwyczajnie menstruacja przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Nie wiadomo, czy to w ogóle jakkolwiek zostanie zauważone przez ustawodawców, natomiast myślę sobie, że już słyszę panów, którzy mówią, ale jak to niesprawiedliwe. Drodzy panowie, myślę, że nie tylko ja, ale dużo kobiet by się z wami chętnie zamieniło i po prostu oddało tych kilka dni w miesiącu, tak żebyście też sobie mogli brać taki urlop. Tylko że widziałam ostatnio takie testy na panach, gdzie im symulator bólu właśnie okresowego podczepiono do ciała i no niełatwo było, niełatwo.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

I z okazji poniedziałku też mamy dla was kolejny hit. What if, czyli co jeśli? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas, nie znając do końca odpowiedzi, bo nie każdy odważy się zrobić coś poza zadaniem pytania, ale Neptunika, bo o nim mowa, właśnie chyba to zrobił i wydał swój kolejny kawałek. To jest niemiecki DJ i producent, który pochodzi z Hamburga, ale jego kawałki już wyszły poza granice tego kraju i tego miasta. Neptunika, What if, już teraz w Radiu SK.

0: Frank, Jay-Z, Mr. Hudson w Radiu SK, Kungs, Galaxy. Zagram wam za chwilę 20 minut do 11. I co potem? Plany na ten poniedziałek, żeby był to najprzyjemniejszy poniedziałek na świecie. Przyjmuję teraz wszystkie głosówkami na SK-owym Messengerze. Jeżeli takie macie, to się podzielcie, chętnie skorzystamy. Bo czasami jednak brak planu to jest najlepszy plan. Czyli na przykład powrót do domu i kanapa, koc i herbata. Nie żebym namychyła, pokazuję tylko możliwości. Jeżeli wy macie coś innego na myśli, to głosówki na SK-owym Messenger Radia SK tam czekam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina. Marian?
3: Ty, nosem! Co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Cebulę z pire!
11: Pierogi z syrem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
18: I po reklamie.

Top Low, Talking Bogging, Buddy. No, właśnie na antenie Radio SK 5 minut do 11. O Jezu, poniedziałek, nie są w ogóle. Nie wiem, czy dla was też, ale jeżeli nie jest, to nagrajcie głosówkę na SK Messenger. Może razem coś z tym zrobimy. Jak jest, to też nagrajcie, będziemy się po prostu mniej lubić. Po 11 kolejne hity.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Castorama! W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
11: Ależ mamy dzisiaj szary poniedziałek w Suwałkach. Robi się coraz bardziej jesiennie. Na termometrach w naszym mieście 16 stopni i temperatura dobije dzisiaj jeszcze do 19. Do tego umiarkowany wiatr, ciśnienie też w normie 1020 hektopaskali.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
12: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, późnym wieczorem.
13: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu.
12: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. W przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć do 8,95. Drożeje też benzyna. W przyszłym tygodniu ceny powinny się jednak ustabilizować. Więcej Mateusz Gołębiewski.
14: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad 10 dolarów. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe.
12: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne, mówi psychoterapeutka Anna Małaśnicka.
15: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
12: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
16: SK Suwałki News.
11: Agata Krupiewnicka. Nietypowa interwencja suwalskich strażaków. Kobieta zgłosiła się z mocno spuchniętym palcem, na którym zacisnął się pierścionek. Ratownicy, używając specjalnych szczypiec, przecięli biżuterię. 500 000 zł na modernizację kompleksu sportowego w Suwałkach. Przy zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Mickiewicza zostaną odnowione boiska do piłki nożnej i koszykówki. Prace mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku.
17: Minuty po godzinie 11. Justin Bieber. Może ktoś właśnie marzył o tym, żeby go usłyszeć, to takie marzenia już teraz spełnia. Margaret też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Anna Ballerina, Madonna. Madonna Margaret w Radiu SK. Może będzie naszą polską Madonną za jakiś czas. Jak wam mija poniedziałek i co jest z nim nie tak? Bo najwyraźniej wszystko jest nie tak. Gabrysia, już teraz.
1: Poniedziałek jest średnio dla mnie łaskawy. W nocy wróciłam ze słonecznej Hiszpanii, w której było 32 stopnie, a tutaj 18.
0: Zderzenie z rzeczywistością. To się właśnie tak nazywa. I witamy w Polsce. Jesień dopiero się zaczyna.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: I po reklamie.

0: miejsca, w których ta piosenka leci zdecydowanie częściej niż w Radiu SK. Don Omar, Lukenzo, Danza Kuduro w Radiu SK, 22 minuty do 12. O Mikołaju myślę, który nagrał głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Ja mam tak samo jak koleżanka, ciężki poniedziałek, wróciłem z Turcji, tak samo zderzenie z rzeczywistością.
0: Normalnie to bym może powiedziała, oj, ale jesteście biedni, byliście na wakacjach, teraz trzeba wrócić do pracy, ale powiem to, co większość Polaków teraz pomyślała. Nawet nam was nie żal.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: przyjemnie się to kończy. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK tuż przed godziną 12. 12 oznacza prawie koniec pracy, choć wiem, że to ostatnie godziny będą wam się dłużyły.
1: Ostatnie, tam niektórzy jeszcze do 17, ja to mówię o ostatnich godzinach.
0: Rafał Adamczak zostaje z wami, gra najlepsze hity na czasie Wescy.
2: SK.

0: Reklama.
1: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadają w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Ależ mamy szary poniedziałek w Suwałkach. Chyba jesień już się zbliża. Na termometrach w naszym mieście 16 stopni. Temperatura dobije dzisiaj jeszcze do 19. Do tego umiarkowany wiatr, ciśnienie w normie. Dobrego poniedziałku, kochani.
12: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Nie wyklucza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Rosji, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. Wczorajsze uderzenie uszkodziło lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa.
13: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia.
12: Mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Zatrzymano pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
14: Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
12: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 zł ma zapłacić właściciel stacji sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według UOKiK-u przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
15: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy.
12: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. 570 milionów złotych kar mają zapłacić sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych.
16: SK Suwałki News.
11: Strażacy z Augustowa pokonali 800 stopni Pałacu Kultury i Nauki. Kamil i Roman z OSP Augustów Lipowiec wystartowali w Mistrzostwach Polski w biegu po schodach i poprawili swój wynik sprzed 2 lat. Meta była na 30 piętrze. Mieszkańcy gminy Suwałki mogą zgłaszać miejsca, gdzie 100-metrowy pas ochronny od jezior i rzek utrudnia planowaną zabudowę. Wnioski można składać do 30 października. Ślepsk malą Suwałki po pierwszym meczu kontrolnym przed kolejnym sezonem Tauron Ligi. Zmierzyli się z KS Necko Augustów i wygrali 3-1. Rewanż w środę.
17: Już poniedziałkowe popołudnie, czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, idzie lepsze, no bo Spajrant niedługo, jeszcze tylko trochę wytrzymamy i będzie dobrze. Ale teraz też będzie dobrze i zrobimy to za pomocą hitów na czasie. Bauza Magnetic, Rafał Adamczak, witajcie.

0: A tam takie przeszukiwanie przez policemana. Najważniejsze jest to, co wy przeszukaliście w weekend, bo wiadomo, że weekend to czas porządku, więc na pewno ktoś sprzątał garaż, ktoś piwnicę, ktoś zajrzał do szafy. No i być może coś w ramach tych przeszukań porządków wykopaliście dawno niewidzianego, dawno nienoszonego, dawno nieużywanego i zrobiliście takie o. I za tym o krył się albo wielki sentyment do jakiejś rzeczy, albo zaskoczenie, że w ogóle kiedyś coś takiego mieliście, albo że to się w końcu znalazło i wam się teraz przyda. Jeżeli chcecie się takim znaleziskiem pochwalić, to ja zapraszam z głosówkami na Messengerze SK-owym, ewentualnie SMS-ami pod 664-402-302. Ja znalazłem koszulę. Ja wiem, jak to brzmi, ale uwaga, jest pomarańczowa, sygnowana logo Formuły 1 z roku 2005. Może nie powinienem tego mówić, ale zrobiłem takie o! Koszula została. Dobra, słuchajcie, to teraz czekam na wasze znaleziska, dajcie znać, a na pewno jakieś prezenty też znajdę w naszej jaskowej szafie i wam podaruję. A teraz znalazłem kolejne hity na czasie, które na pewno wam się spodobają. Będzie Lizzo i Bonnie M, a teraz Temper City, Self Aware i już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Tym dzwonkiem teraz drędnął też Mata, AC Mata, R&B, Ring My Bell w remixie od Maty właśnie. 23 minuty będzie godzina 13, to jest Tesca u nas, hity na czasie, dwa Samaneskin na Babyset. Jeżeli chodzi o to, co być może znaleźliście w garażu, w szafie, w piwnicy w czasie weekendowych porządków i zrobiliście wielkie o, to się okazuje, że nie tylko garaż, piwnica i szafa to są miejsca, gdzie można było robić porządki i niekoniecznie wielkie o, wielkie wasze odkrycie było z tym związane. Napisała Monika, wczoraj o 20 znalazłam niezrobione zadanie domowe mojej pierwszoklasistki, no i było wielkie o. I tu są pozdrowienia dla Melusi, wychowawczyni z SP5 w Lubinie. No i pozdrowienia przesyłamy. Słuchajcie, idąc tym tropem i żeby nie było takich zaskoczeń niedługo, bo dopiero się zacznie, jak będą kasztany, jak będą prawdziwe żółte jesienne liście i różne takie. Słuchajcie, jak teraz wychodzimy do lasu na spacer, ewentualnie idziemy na grzyby, a się uda znaleźć coś wcześniej, jakieś, wiecie, dary przyrody. Może weźmy to do domu na tak zwaną czarną godzinę wcześniej, że jak się dziecku przypomni o 23, że trzeba było liście albo cokolwiek innego z lasu, to my już to będziemy mieć!
1: Reklama. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: Oh.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Po reklamie.

0: To jest Liwka i Poza Tobą nic w Radiu SK, takie hity na czasie dla Was mamy, taką nowość i to jest zapowiedź albumu Liwki, na który bardzo czekamy. Słuchajcie, taki pomysł się u nas zrodził, żebyśmy sobie tutaj w Radiu akwarium zrobili.
1: To jeszcze nigdy nie było akwarium, to nikt nigdy nie miał akwarium i żadnych rybek i teraz gminimy, jak do tego podejść organizacyjnie i to będzie taki nasz pierwszy raz, jeżeli Wy też chcecie coś zrobić po raz pierwszy. Na przykład może też założyć sobie akwarium, bo Sońta i Korościel mogą w tej sprawie pomóc. Mają warunki sprzyjające, czyli kasę na ten Wasz pierwszy raz, no bo bez kasy wiadomo. Ani rusz, wszystko opisujecie na SK.pl albo w naszej eskowej apce, wysyłacie i cyk, trzymacie kciuki, może się uda. A Sońta i Korościel każdego dnia u nas od godziny 15, w piątki nawet od 14. Dzisiaj uwaga, z małym twistem i małą niespodzianką.

0: Reklama.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18, 47, 2.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok. Partner bilardowej Ekstraklasy. Oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Trochę słonka na suwalskim niebie, ale ogólnie to tak trochę szarawo w ten poniedziałek. Na termometrach 17 stopni, temperatura jeszcze trochę podskoczy, gdzieś tak do 19, a wieczorem może nawet trochę popadać. Dobrego poniedziałku, kochani.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
14: 13. Agata Chruściak, zapraszam. A na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec, podał szef MON-u. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
16: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił.
15: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
14: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Kilkudziesięciu strażaków w akcji i słup dymu nad Białymstokiem. Pożar w dużej jednostce wojskowej przy Kawaleryjskiej na obrzeżach miasta. Zapalił się dach jednego z budynków. Armia na razie nie podaje szczegółów.
17: SK Suwałki News.
13: 500 000 złotych na modernizację Orlika w Augustowie. Pieniądze z rządowego programu trafią na boisko przy szkole podstawowej numer 3. Augustów jest jednym z 8 samorządów w Podlaskiem, które dostały dofinansowanie. Uwaga kierowcy, w Suwałkach zamknięty jest fragment ulicy Żeromskiego od posesji numer 4 do numeru 6. Utrudnienia potrwają do następnego czwartku. Dojazd do nieruchomości będzie możliwy. Remontu szatni i toalet doczekają się dwie suwalskie szkoły. Chodzi o zespół szkół technicznych i drugą podstawówkę. Wybrano już wykonawców. Remonty skończą się w grudniu.
18: I już 2 minuty po godzinie 13. Łatwo Ganki Michael. Tak rozpoczniemy, z nimi rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. Później Robin Schulz i James Blunt. Okej, okay. Będzie też Oscar Sims. Bez końca. Oby to bez końca nie odnosiło się do naszej pracy i tego, co nam szef na dzisiaj zlecił, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak się leci gdzieś w trasie taką ekspresówką albo autostradą, to dobrze sobie taki numer zrobić odpowiednio głośno. To Biro Mio, Fly High w Radiu SK. To są hity na czasie. 16 minut po godzinie pierwszej. Zaraz będzie Zalia, Tylko kochaj mnie. Potem Kygo z Khalidem Griffinem i Save My Love. Słuchajcie, odnośnie tych znalezisk, na które wpadamy w szafach, piwnicach czy garażach w czasie mniejszych bądź większych porządków, no to jest jedno, że czasami rzeczywiście coś tam przez przypadek zostanie zapomniane, gdzieś nam tam spadnie, gdzieś się wsunie, potem rzeczywiście na to trafiamy. No i wielkie o, wielkie zdziwienie, ale czasami jest tak, że z lenistwa, prawda, kiedy na przykład siedzimy przed telewizorem na swojej ukochanej kanapie i też przy okazji produkujemy śmieci, nie chce nam się z tym papierkiem albo czymś tam gdzieś wyjść, prawda? I go tak gdzieś w jedyne sobie słuszne miejsce i znane nam... tam chowamy tak, żeby nikt nie widział, prawda? I potem o tym zapominamy i nam się w tym miejscu robi taka niezła kapsuła czasu. Pamiętajcie, ktoś to kiedyś na pewno znajdzie i też może zrobić wielkie o i być zszokowanym. Podobnie było w czasie remontu w pałacu Buckingham. Tam robotnicy, którzy prowadzą pracę, trafili na przykład na bilet na partię Vista. To taka popularna kiedyś gra, to bilet z 49 roku, ale trafili też na kupony pewnej loterii oraz but. Ja nie wiem, po co ktoś chował gdzieś tam but i o nim zapomniał, chyba że to absolutnie świadoma i specjalnie taka przygotowana kapsuła czasu, to coś innego. Ale jak dzisiaj wieczorem po robocie w poniedziałek zasiądziecie przed telewizorem, pamiętajcie, jak już coś tam się zdarzy mieć pod ręką, jakiś śmieć czy skórkę od banana, no to raczej jednak byłbym za opcją do kosza. Zdecydowanie do kosza.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.

0: Radio SK Hity na czasie Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 22 minuty, będzie godzina 14. Słuchajcie, Australia, tamto charakterni politycy są. Teraz idą po raz kolejny na wojnę z gigantami, szczególnie jeżeli chodzi o social media. To jest w ogóle pierwszy kraj, który podjął odpowiednie regulacje, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zakładać kont w serwisach społecznościowych. Inne kraje aż na taką dolną granicę wieku się nie zdecydowały, ale uwaga, teraz australijscy politycy idą o krok dalej. I co tam będzie możliwe? Co chcą zrobić? Otóż wyobraźcie sobie, że otwieracie taką aplikację, wasze ulubione media społecznościowe, i zamiast niekończącego się strumienia jakichś rolek, filmików, postów i kont wybranych przez algorytm, widzicie przede wszystkim i jedynie treści ludzi i twórców, których sami postanowiliście obserwować. I właśnie Australia chce, żeby to użytkownik miał prawo wyboru, czy chce widzieć to, co podrzuca algorytm, czy chce widzieć to, na co się świadomie sam zdecydował. No algorytm w takim wypadku nie jest niczym złym, bo dzięki niemu możemy odkrywać nowe treści, nowych twórców, nową muzykę na przykład, ale chyba czasami mamy już przesyt tego, co nam te algorytmy podrzucają i decyzji, jakie za nas podejmują. Ja bym tutaj innym politykom też sugerował z tego pomysłu zrobić kopiuj i wklej.
1: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgodę marketingową i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

5,5 minuty, będzie godzina 14, to jest SK Hit na czasie. Temper City, Reverse Psychology już za nami. Nowość o naszej playliście. Słuchajcie, dzisiaj 14 września mamy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. No tak się nieszczęśliwie nam ten dzień zbiegł z tym, że to poniedziałek, a w poniedziałki z zasady jesteśmy wypaleni już na starcie po weekendzie. Już od samego rana nam się nie chce. Jakoś tak powoli się wdrażamy, ale podchodząc do tematu całkowicie serio, bo sprawa jest poważna, to bardzo proszę poczynić autoobserwację. Jeżeli praca powoduje, że nagle spada jakość tej pracy, że na przykład macie zaburzenia nastroju, że też do różne dolegliwości, na przykład, nie wiem, no was gdzieś tam łupie w kręgosłupie albo migreny częste, albo w ogóle postrzegacie ją jako zagrożenie dla siebie, to może warto wybrać się po jakąś pomoc albo spróbować coś zmienić. No wiadomo, to się łatwo mówi, ale jak coś się zacznie robić, to może to wszystko gdzieś tam ku lepszemu, ale faktycznie z drugiej strony podchodzą do tematu z przymrużeniem oka, no w tym roku nam się lepiej, w cudzysłowie, zdarzy się mogło. Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, poniedziałek, tak? I to ma zadziałać, tak?

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: 8200, 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: W Suwałkach szaro, buro i ponuro, aż nie chce się wychodzić z domu. No, ale trzeba. Ubierajcie się ciepło, bo na termometrach bez szału. W Suwałkach teraz zaledwie 18 stopni. No cóż, no, te ciepłe dni już za nami i raczej nie wrócą. No i słońca też dziś raczej nie zobaczymy.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski dron na plaży, a na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wojsko wydobyło z Bałtyku bezzałogowca. Prawdopodobnie to rosyjski dron Gerbera.
19: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne.
18: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe. Musimy być ciągle gotowi. Komentuje wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
20: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani.
18: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Ten ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
21: Przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
18: Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wulkan Etna na Sycylii znów aktywny, to dlatego lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Przyloty są wstrzymane do 16, a w pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny spowodowała, że odwołano kilkaset lotów.
22: SK Suwałki News.
23: Julia Łata, blisko 500 000 zł na bezpieczeństwo wodne w regionie. Pieniądze z budżetu województwa otrzymało 18 spółek.
24: Niezwykle ważne podmioty, które często w takiej ciszy pracują, ale są to bardzo odpowiedzialne zadania, ponieważ reagują na stany, kiedy tej wody brakuje albo jest za dużo.
23: Mówi marszałek Łukasz Prokorym. Przed nami 10. edycja Forum Biznesowego Pogranicza. Eksperci poruszą zagadnienia z zakresu geopolityki, ekonomii, energii i cyberbezpieczeństwa. To w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach 15 i 16 października.
0: Jak ktoś dopiero teraz na zaległy urlop śmiga, to poczuje się fajnie z numerem, który zagram na otwarcie tej godziny. A jak ktoś jest dawno po urlopie i po wakacjach, ten będzie mógł sobie powspominać, no bo to taki wakacyjny numer, gdzie mont. Ocean Drive. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po drugiej MJ Deli, Deli Supreme. To jest, to był numer jeden tydzień temu w Rap 20, ale nowa Rap 20 już dzisiaj o 23 w Radiu SK. Może się coś zmienić, a może nie. Wszystko od was zależy, bo to wy głosujecie na SK.pl, wytworzycie tę listę. Ja już teraz zapraszamy w imieniu Maciego Fuczyło. Słuchajcie, w ogóle sytuacja jest taka, że przecież Rap 20 zaczyna się jeszcze przed północą, to jeszcze będzie ten dzień, jeszcze będzie poniedziałek, nie? A mówię o tym dlatego, że Mati Fuczyło ma dzisiaj urodziny. Weźcie coś, przygotujcie dla niego. A przede wszystkim bądźcie z nim, słuchajcie Rap 20 i głosujcie na swoje ulubione hip-hopowe numery. Ten numer jeden sprzed tygodnia, MJ Deli, Deli Supreme, właśnie wam zagrałem. Tak sobie myślę, że niektórym to się dzisiaj w pracy mocno nudzi. Chyba. Nie wiem, czy to jest dobry wniosek, który szybko postawiłem, bo Beata napisała do mnie pod 664-402-302. Halo, czy może ktoś sprawdzić i przypomnieć, kiedy to jest ta zmiana czasu zimowa, czyli na czas zimowy, kiedy przestawiamy zegarki i kiedy najbliższe niedziele handlowe? Wiemy. Beata, odcięli dostęp do internetu, czy jak? No ale dobrze, dobrze, dobrze. Jeżeli was to interesuje, słuchajcie, zegarki przestawiamy w nocy z 24 na 25 października, czyli jeszcze miesiąc z małym haczykiem i wtedy rzeczywiście cofamy je z trzeciej na drugą, czyli albo godzinę dłużej imprezujemy, albo godzinę dłużej śpimy, co kto woli, z 24 na 25 października, a jeżeli chodzi o niedziele handlowe, najbliższe dopiero w grudniu przed świętami będą aż 3.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Od razu lepiej z tym poniedziałkiem, prawda? Idzie, jak się pojawił Dany, nie sam, bo T-Rex mu towarzyszy. If Only You, tak nazywa się ten numer, to już taki klasyczek wśród hitów na czasie, a wcześniej nowość od Stanach, Cichosza. To jest taka nowość też na naszej eskowej playliście, która zapowiada i zwiastuje początek nowego etapu w karierze Sanach. A ja nie wiedziałem i Sanach mnie zaskoczyła, że ona jest wielką fanką Formuły 1. Gdzie była w ostatni weekend? W Madrycie, tam gdzie właśnie Formuła 1. No i zazdroszczę jej tego, że była, że mogła sobie z kierowcami pogadać. Jak widać, rzeczywiście miała wiele w tym temacie do powiedzenia, gdzieś tam śledziłem, więc jestem raz, że pełen podziwu, a dwa to wielkie zazdro jednak. 20 minut i będzie godzina 15, za chwileczkę u nas muzycznie Tame Impala i Jenny, no i będzie Dracula. Radio
1: SK. Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: I po reklamie.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting to jest nowa rzecz na naszej eskowej playliście. A czemu ty dzisiaj, kolego, jesteś sam, powiedz mi?
1: Bo ile można z innym mężczyzną dzielić życie? Dzisiaj będę dzielił życie antenowe z kobietą. Ola tu jest, ale jeszcze wstydzi się odezwać. Ola Kot będzie dzisiaj moją partnerką zawodową. Powie coś? Czy...
0: Ola, powie coś?
2: Wiadomo, no każdy, kto mnie zna, kojarzy, wie, że ja zazwyczaj jestem taka wstydliwa dziewczyna.
0: Ale jak tak sobie patrzę na Olę, to ja wam polecę może dzisiaj siedzieć też przy okazji soszale, bo tu się dużo może dziać.
2: Jak tak, ja mam prezenty. Dla Korościela mam prezenty.
1: Naprawdę? A ja dla ciebie nie mam. To strasznie głupio wyjdzie. Nie dawaj mi go, bo wyjdzie.
2: Nie, to ty mi jutro coś przyniesiesz.
1: A, dobra, to ja ci jutro przyniosę. Dobra, to w porządku.
0: A żałuję, że już wychodzę. Ale jak słyszycie, Ola, Michał Korościel z nami zostają, to będzie fajne popołudnie.
1: Zapraszamy.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
8: A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
21: Zaledwie 17 stopni wskazują teraz termometry w Suwałkach. Jesień zdecydowanie czuć w powietrzu. To już jest sezon na kurtki i płaszcze. W dodatku jest zdecydowana dominacja chmur, ale później ma pojawić się słońce, więc czekamy cierpliwie.
20: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza przejął jeden z wiceprezesów.
23: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
22: Mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron. PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Sądy Zonda Krypto. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Na szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
0: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
22: A z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty. Wolontariat wymaga czasu i zaangażowania, ale przynosi mnóstwo satysfakcji.
1: Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać, zauważyć, bo czasami po prostu tylko tego potrzebują, żeby gdzieś tam ruszyć do przodu.
22: Mówi Karolina, która dołączyła 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji.
8: SK Suwałki News.
18: Agata Kropiewnicka. Dwa sportowe sukcesy augustowianek w Holandii. Dominika Cyl z AKS Sparta została wicemistrzynią świata w skokach na nartach wodnych w kategorii U19. Z kolei Zofia Rubkowska z UKS MOS Augustów zdobyła 3 medale Mistrzostw Europy w kategorii U15. W Augustowie 36-latek ukradł ze sklepu alkohol i groził ochroniarzowi. Niedługo później przyszedł na policyjny dozór, gdzie został rozpoznany i zatrzymany. Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Grozi mu do 10 lat więzienia.
8: Sonta i Koroście. Czyli SK. SK w Radiu SK.
24: No właśnie, wcale nie SK. Sonta, proszę Państwa, pojechał na operację plastyczną. Nie wiemy dokładnie jaką. Mamy nadzieję zobaczyć. I pojawiła się Ola Kot. Teraz będzie audycja KK.
25: Właśnie tak, Radiu też SK. Sobie pomyślałam, KK, że KK.
24: Albo może być Kot Rościel.
25: Kot Rościel chyba takie bardziej kreatywne niż kaka, bo to mi się z takim dzieckiem kojarzy. Mamo, kaka.
24: Kaka, tak. I właściwie wiadomo, co to kaka oznacza. Olu, czy jesteś gotowa spędzić tu 3 godziny w moim przesympatycznym towarzystwie? Bo ja w twoim naprawdę tak.
25: Ja nigdy w życiu nie byłam tak gotowa. Zaczynajmy.
24: Trochę kłamiesz, ale zaczynamy.

0: Fue Bonafide, Izalia w Radiu SK, tu Ola Kot i Michał Korościel, bardzo nam przyjemnie. Ola jest już wypoczęta, ale w weekend osiągałaś swoje szczyty. Ja wiem, że to brzmi dwuznacznie, ale trzeba to traktować literalnie, prawda? Olu, opowiedz naszym radiosłuchaczom, czego ty dokonałaś.
1: To były szczyty szczytów, ponieważ ja w piątek zdobyłam Śnieżkę.
0: Sama, bez konia.
1: Bez konia, z przyjaciółką, ale ona mi nie pomagała.
0: Ona nie była twoim szerpą.
1: Nie. Ona wręcz przeszkadzała, bo rozmawiała, opowiadała, wymagała ode mnie, żebym ja też mówiła. Aha. I wiadomo, że automatycznie człowiek się wtedy bardziej męczy.
0: Tak, moja żona mi mówi, że moje przyjaciółki też mi przeszkadzają, także nie jestem specjalnie zdziwiony, że twoja ci też przeszkadza. I zrobiłaś to bez dodatkowego tlenu.
1: Bez.
0: Także... Rewelacja absolutna. Bądźcie jak Ola, kochani. Jakie są wasze szczyty? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Czekamy. Czy ktoś ma jakiś poważniejszy niż Aleksandra? Czekamy na wasze głosówki.

0: You're a womanizer, baby. Wiesz, co znaczy womanizer, Ola?
1: Na pewno coś dobrego.
0: Na pewno. A chciałabyś być womanizerem? Jesteś womanizerem?
1: Ja kocham Britney Spears, więc wszystko, co ona powie, ja to zrobię. Oprócz tańca z nożami.
0: Wiadomo. Proszę Państwa, Ola w weekend zdobyła Śnieżkę i to jest przyczynek do dyskusji. Co Wy zdobyliście? Co jest dla Was szczytem? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
2: Ja ostatnio zdobyłem szczyt w kapslach.
0: W kapslach?
2: Czyli zdobyłem nowe kapsle.
0: O.
2: I to dla mnie szczyt.
0: Aha.
2: Szczyt, że zdobyć coś nowego, to dla mnie szczyt.
0: No i co? I co robimy z panem?
1: Nie, no ja myślę, że to zasługuje na nagrodę, na nasze klapki, na nasze skiety. Ja jestem zaskoczona.
0: Ja też. A gdybyśmy mieli jeszcze eskowe kapsle, też byśmy dorzucili, no bo pan
1: może
0: jest zbieracz.
1: Zróbmy to.
0: Może tak. Trzeba się odezwać naszego działu promocji i marketingu.
1: Jakaś orężatka z kapselem Radio SK.
0: To. Co zdobyliście? Jakie szczyty? Czekamy na wasze głosówki.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy? I najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Passenger, Alex Warren w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, czyli audycja, która nazywa się Kot Rościel. I wiesz co, ja wiem, że to, co ja teraz robię, jest nieeleganckie, bo nie można się upominać o prezenty. Do dziecko może, mamo, a kiedy dasz mi prezent? Ale na początku, ale tak na początku powiedziałaś, że dasz mi ten prezent, już czekam pół godziny i tak, kurczę, proszę, robi się trochę niezręcznie.
1: Proszę bardzo, wręczam prezent.
0: Aha, aha, czekaj. Bardzo. O, bardzo dziękuję. Mogę otworzyć teraz?
1: Tak, tam jest trochę rzeczy, więc wow. Nie wiem, czy nie musimy tego podzielić na dwie części.
0: A co to jest ten guzik?
1: To się... To jest taki guzik, że jak na przykład ja bym gadała jakieś głupoty, nie chciałbyś mnie już słuchać, to wtedy naciskasz to i ja już przestaję mówić.
0: A to czekaj, zobaczymy, czy działa. Działa, ale ekstra. Słuchaj, a to... Wiesz, że ja nie mam włosów i to jest złośliwe. To jest, to, ten prezent jest złośliwy.
1: Ale to jest taki masażer do głowy. To relaksuje, aha, ale też pobudza cebulki. Może ty masz uśpione.
0: A ja już nie mam co pobudzać. No nie da się pobudzić trupa, wiesz? Nie da się pobudzić trupa. Także ten prezent pierwszy mi się podoba, drugi jest złośliwy, ale rozumiem.
1: Dobra, to damy Soncie.
0: Trzecia to jest ramka z Sońtą i to też jest prezent złośliwy, czyli złośliwe to dwa, niezłośliwe
1: jeden. Nie. To nie jest złośliwe. Chodzi po prostu o to, że ja wiem, że wy jesteście ze sobą bardzo blisko. Aha. I możesz mieć taki moment dzisiaj.
0: No. Ja
1: w trakcie naszego programu,
0: Sońta,
1: że będzie ci smutno, że będziesz za nim tęsknił, więc po prostu Sońta jest tutaj razem z nami.
0: Okej. I tutaj mam jeszcze takie do spania okulary.
1: To jest z kolei, jak już po prostu znudzi ci się moja twarz, już nie będziesz mógł na mnie patrzeć, to wtedy sobie zakładasz.
0: Wiesz, to tak naprawdę to bardzo ci dziękuję. O kolejnych prezentach jeszcze będę informował. To jest bardzo miłe z twojej strony, wiesz?
1: Ależ, proszę bardzo.
0: Nieprawdziwe są te plotki, które pojawiają się na korytarzu o tobie, wiesz? Teraz już mogę je z całą pewnością zdementować.
1: Aha.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Olu, co chciałabyś zrobić pierwszy raz w swoim życiu?
1: To, co robię teraz, czyli prowadzić z tobą program.
0: Ja też właśnie takie marzenie mam i właśnie oboje to marzenie spełniamy. Jakie wy macie marzenia? Co chcielibyście z Radiem SK zrobić po raz pierwszy? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl i serio, jesteśmy gotowi te marzenia sfinansować. sk.pl, tam was odsyłamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Lubisz tę piosenkę, Ola?
1: Lubię, lubię. Tak od razu człowiek chciałby ruszyć biodrem i udać się na jakąś imprezkę.
0: Ale naprawdę ją lubisz, czy mówisz tak dlatego, bo stoi tu dyrektor muzyczny za twoimi plecami? Lubisz naprawdę?
1: Bardzo ją lubię. Bardzo. A Pawełek jest najlepszym dyrektorem muzycznym
0: w Radiu SK.
1: Wszędzie, na całym świecie.
0: Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: W Suwałkach powoli czuć już jesień, pochmurno i na termometrach szału nie ma, zaledwie 17 stopni, więc jeśli planujecie jakieś wieczorne spacery, no to ubierajcie się ciepło. Dobra wiadomość jest taka, że dziś już nie powinien padać deszcz, a jutro znacznie lepsza pogoda.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe.
16: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
15: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u, a przypomnijmy, w śledztwie w tej sprawie afery Zonda Krypto zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce, trasa w kierunku Poznania jest teraz zablokowana, to między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Co najmniej do wieczora zamknięte będzie lotnisko we włoskiej Katanii. Wcześniej zawieszone były tylko przyloty, a to przez aktywność wulkanu Etna na Sycylii. Przez popiół powstała chmura o wysokości 4 kilometrów.
17: SK Suwałki News.
18: Agata Kropiewnicka. Ślepsk malał Suwałki po pierwszym meczu kontrolnym przed kolejnym sezonem Tauron Ligi. Zmierzyli się z KS Necko Augustów i wygrali 3-1. Rewanż już w środę. Złoto, srebro i 3 brązy. Tyle wywalczył Olaf Płatek na Mistrzostwach Europy w judo. Zawodnik judo Szamo Ełk zdobył 5 medali w różnych kategoriach. Złoto w kategorii juniorów do plus 100 kg oraz brąz w kategorii open i w drużynówce. W starszej grupie młodzieżowców zdobył brąz w kategorii plus 115 kg oraz srebro w drużynówce.
17: Sonta i Koroście. Koroście.
19: Czyli SK.
17: SK w Radiu SK.
20: Powiem Ci, Olu, że ten nasz lektor jest delikatny, niereformowalny. Już drugą godzinę mówi, że Sońta i Korościel, tymczasem Kot i Korościel, czyli Kot Rościel w Radiu SK.
21: To prawda, ale ja chyba wezmę tą winę na siebie, bo ja się mogłam po prostu lepiej na te gościnne występy przygotować i taki po prostu dżingiel zmienić, nie?
20: Mogłaś, ale nie mamy pretensji. Ty tu jesteś pierwszy raz z nami, ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. Myślę, że słuchacze są wyrozumiali, nie będzie afery z tego wielkiej.
21: Ja myślę, że za chwilę i tak będzie Zalia mówiła, że tylko kochaj mnie, więc...
20: A, piękna zapowiedź, gramy.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Tu Aleksandra Kot i Michał Korościel. Witamy serdecznie, kochani. Rozmawiamy dzisiaj o szczytach, ponieważ Aleksandra Weekend zdobyła Śnieżkę. Ty masz zakwasy jeszcze?
1: Jeszcze takie delikatne są.
0: Ale... W którym miejscu?
1: Piszczele, aha, łydki. Aha. Bardzo miałam tak twarde łydki. Aha. Naprawdę jak taki piłkarz. Wydaje mi się, że nigdy nie dotykałam, ale wydaje mi się, że Robert Lewandowski chyba też ma takie twarde łydki.
0: Nie dotykałaś nigdy łydek Roberta Lewandowskiego?
1: Nie. Masz ale dziwne. Ani Lewandowskiej tak.
0: Naprawdę?
1: Byłam z nią kiedyś na obozie sportowym, no to gdzieś tam, wiesz, podczas zdjęcia tu tego sprawdzałam.
0: Jak ona spała, trochę nieelegancko.
1: Ale czy coś się stało?
0: Nic nie stało.
1: Czy komuś krzywdę
0: zrobiłam?
1: W ogóle
0: ci się nie dziwię, w ogóle. Kochani, wy nagrywacie na eskowym messengerze głosówki w sprawie swoich szczytów. Słuchamy.
2: Każdy ma swój szczyt. Dla jednych szczytem jest zdobycie Monte Everestu, dla mnie szczytem jest wejście na czwarte piętro z nogą w gipsie. Pozdrawiam wszystkich.
1: To jest rzeczywiście szczyt, to jest osiągnięcie. Ja serdecznie gratuluję. To my może podrzucimy nasze eskowe klapeczki. One mają takiego rzepa, na taki rzep.
0: Na ten gips.
1: Tak, więc na ten gips spokojnie można, o, tak założyć i można śmigać w klapku.
0: I gitara, no to wysyłamy.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK, gdzie mamy swoje pierwsze razy. Zgłaszacie te pierwsze razy na sk.pl i na przykład budżet na jeden pierwszy raz, tak strzelam, Aleksandra, może być 3000. Gdybym ja ci nagle powiedział, Olu, sumka, no. Mam dla ciebie 3000, co z tym zrobisz, ale musi być to po raz pierwszy w twoim życiu, to co robisz?
1: Wsiadam w samolot, lecę do Barcelony i opłacam sobie prywatną lekcję baciaty.
0: Wow, to by wystarczyło chyba.
1: Widzicie? Jeszcze by coś zostało.
0: No, think big, myślcie z rozmachem, kochani, tak jak Ola. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, za chwilę dzwonimy.
2: Radio SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy nowe atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: El Mismo Sol w Radiu SK, gdzie spełniamy wasze marzenia, wasze pierwsze razy. Piszecie na sk.pl, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my dzwonimy i załatwiamy temat. Ada jest na linii. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Czy zasłaniać okna wypada?
1: Wypada, ale Adzie to nie wiem, czy wypada, bo nie zasłania od 2 lat.
0: No właśnie, czemu nie zasłaniasz okien? Nie masz tych zasłon, jak to się nazywa, tak? Czy firanek?
1: Tak, tak, okna są duże, więc tych pieniędzy na te zasłony też trochę potrzeba, a no w nowym domu to po prostu wydatków jest tyle, że na te zasłony ciągle nie starcza.
0: Dobrze, wiesz co, Ada, bo jest w studiu, to się bardzo dobrze składa, znana dekoratorka wnętrz, która ci pomoże, tak, dekoratorko?
2: Cześć, Ada, z tej strony Ola Kod. Ja też jestem w trakcie teraz remontu i wybierałam ostatnio zasłony. Jakie zasłony cię interesują, moja droga? Ja ci powiem, że one pasują do twojego vibe'u.
1: Oj, wiesz co, tak szczerze to jeszcze się tak dokładnie nie rozglądałam, bo po prostu wiem, że na razie mnie na nie nie stać.
2: Ale takie całkowicie zaciemniające, kolor. Tak? Chcesz sobie robić, wiesz, taką atmosferę w domu?
0: Intymną, tak? O to
1: tak. To tak, bardziej bym wolała takie zaciemniające i w kolorze kaszmiru, no to tyle ci mogę powiedzieć. Nie.
0: Kaszmiru? Ale, a jaki to jest kolor kaszmiru?
2: Ja dokładnie takie wybrałam, 100% zaciemnienia i odcień kaszmirowy, no my jesteśmy zaginionymi siostrami, moja droga, od zasłon.
1: No, tak.
0: A możecie powiedzieć
1: może
0: normalnym ludziom, jaki kolor to jest kaszmir,
2: no,
0: to jest niebieski,
2: beżowy,
0: żółty.
2: No taki beżowy.
1: Szaro-beżowy.
2: Taki szaro-beżowy.
0: Szaro-beżowe zasłony, krótko. To co, pani dekoratorko, wręczamy
2: tak,
0: te...
2: Tak, zawieszamy te zasłony.
0: Dobrze, a ile potrzebujesz pieniędzy jeszcze, powiedz?
1: No powiem szczerze, że wpisałam 2000. Mam nadzieję, że starczy. Chociaż nie jestem pewna, okna są takie duże, ale... No to już na pewno będzie duża cegiełka.
2: Dobra, Ada, to my te 2000 dajemy, a jakby co, to po prostu do mnie przydzwonisz i tam pogadamy jeszcze, jakby to jedno okno zasłonić, co?
1: Dobra, super.
0: Gratulujemy super, serdecznie. Na inne zgłoszenia czekamy na sk.pl, bo zawsze robimy coś po raz pierwszy w SC. Zapraszamy, sk.pl.

0: Can't Hold Us, czyli Macklemore w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj prowadzę program z Aleksandrą Kot i jest nam bardzo miło. Ola przyniosła prezenty, ale przyniosła coś takiego i to pewnie świadczy o mnie bardzo źle, że ja nie wiem, co to jest. Takie kolorowe, miękkie i się gdzieś wtyka. Co to jest, Olu?
1: No, to się nie wtyka w to miejsce, o którym ty teraz myślisz, bo tutaj chodzi o uszy.
0: Co za rozczarowanie.
1: Tak, chociaż no, nie wiem, można spróbować, no do odważnych świat należy.
0: Oczywiście, dziękuję Ci, Aleksandro, nie sądziłem, że to pójdzie w tę stronę, ale jak już poszło, to cię tego nie cofnie, prawda?
1: No nie, to już wszystko na żywo poszło.
0: Dawid Podsiadło za moment w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Walking Body w Radio SK. Za chwilę będą newsy, ale przed newsami będzie prognoza pogody. Olu, czy ty jesteś gotowa do tej prognozy pogody i czy możesz zapewnić, że ona będzie optymistyczna?
1: Ja mogę obiecać, że ja ją przedstawię optymistycznie. O, tak się możemy umówić, bo jaka jest pogoda, no to każdy
0: widzi. Jak koń, każdy widzi, tak jest.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
16: Najgorszą część poniedziałku mamy już za sobą, więc teraz będzie już z górki. W dodatku w Suwałkach trochę się przejaśnia, a na termometrach teraz 18 stopni. W nocy temperatura spadnie do 11. Jutro przed nami ładny dzień, bo nawet 22 stopnie zobaczymy na licznikach.
15: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Przejmuje stery i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL. Na miejscu w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest nasz reporter Aleksander Różkowski. Powiedz, co zamierza Marian Kmita?
18: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu. To plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
19: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo. Czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
18: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
17: Przypomnijmy, zmianę w PKOL to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem, 3 osoby nie żyją. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce, a to trasa Poznań Nowy Tomyśl. Ofiary to pasażerowie samochodu. Na miejscu pracują teraz służby, droga jest zablokowana. Akcja trwa już ponad 6 godzin. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy Kawaleryjskiej w Białymstoku, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
0: Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez straż pożarną.
17: Na szczęście nie ma poszkodowanych.
7: SK Suwałki News.
13: Agata Kropiewnicka. Nietypowa interwencja suwalskich strażaków. Kobieta zgłosiła się z mocno spuchniętym palcem, na którym zacisnął się pierścionek. Ratownicy, używając specjalnych szczypiec, przecięli biżuterię. 500 000 zł na modernizację kompleksu sportowego w Suwałkach. Przy zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Mickiewicza zostaną odnowione boiska do piłki nożnej i koszykówki. Prace mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku.
7: Sonta i Koroście. Czyli SK. SK w Radiu SK.
20: No właśnie, KK w Radiu SK. Ola, Kot i Michał Korościel. Audycja nazywa się Kot Rościel. Olu, czy ty wolisz Aleksandra czy Ola? Bo tego jeszcze nie ustaliliśmy.
21: No już ty zdążyłam policzyć. Powiedziałeś dwa razy Aleksandra. Nikt nie mówi do mnie Aleksandra. Aleksandra to czytali w dzienniku. Aleksandra Kot i wtedy ja obecna.
20: Aha, a Ola Kot, wiesz co, twoje personalia to są chyba najkrótsze personalia w Polsce. Ola Kot, w sumie 6. 6 liter, to ja mam w samym imieniu, wiesz?
21: Ja chciałabym sobie tak oficjalnie zmienić, bo w dowodzie mam Aleksandrę, ale chciałabym tak oficjalnie być Ola. Ale nie mówmy o mnie, bo w tej godzinie będziemy o tobie więcej opowiadać, wiesz?
20: Okej. Ja jestem taką egocentryczną osobą, także chętnie na to przystaję.
21: Super.
20: Zapraszamy.

0: Can't Fight This Feeling w Radiu SK. Proszę Państwa, już 12 minut po 17, także czas najwyższy, żebyście szli z pracy do domu, a Aleksandra ma dla mnie jakąś znowuż niespodziankę. Słucham.
1: Nie, bo ja uważam, że my na antenie SK powinniśmy Cię po prostu lepiej poznać.
0: Jeszcze lepiej?
1: Bo jak ja sobie myślę o Tobie, no to myślę sobie o tym takim jednym radiu i myślę sobie o żużlu.
0: Tak.
1: I to that's all, a chciałabym więcej wiedzieć.
0: Jestem otwarty, tak, ja się nie boję żadnych pytań. Mam nadzieję, że będą straszne, intymne, wszystkie.
1: Dobra, to są takie szybkie strzały. Okay. Zobaczymy, jak Ci z nimi pójdzie, ewentualnie ja mogę potem zmodyfikować.
0: Dobra, okej.
1: Dobrze. Kot czy pies?
0: Pies.
1: Pomarańczowy czy czerwony?
0: Pomarańczowy.
1: Lewandowski czy szczęsny?
0: Szczęsny.
1: Kawa czy herbata?
0: Kawa.
1: Gotowanie czy zamawianie jedzenia?
0: Zamawianie.
1: SK odwołuje zimę czy morsowanie w Mielnie?
0: Odwołuje zimę.
1: Morze czy góry?
0: Morze.
1: Dudek czy zmarzlik?
0: Dudek.
1: Żużel czy żużel?
0: Żużel.
1: No, wygrałem, nie? Tak, wygrałem.
0: Wygrałem. Wiecie wszystko.

0: Riviera i She Doesn't Mind w Radiu SK. Aleksandra Kot i Michał Korościel. Rozmawiamy, proszę Państwa, tutaj o wielu rzeczach poza anteną, o stanach emocjonalnych, o tym, czy Oli się dobrze pracuje w telewizji, dobrze się
1: było
0: pracuje w telewizji.
1: Było też o gołych pośladkach, możemy zdradzić.
0: Było. Myślałem, że tego nie będziemy zdradzać, ale jak już zdradziliśmy...
1: Co ciekawe, nie chodziło o moje gołe pośladki, tylko twoje.
0: No nic, mieliśmy pogadać, ale trzeba grać piosenkę. Nic. Alex Warren za chwilę w Radiu SK.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: I po reklamie.
4: Esko.

0: Ariana Grande w Radiu SK. Za 27 minut będzie 18, także mam nadzieję, że państwo już w drodze z pracy do domu. Czytam coś, co może zdenerwować mężczyzn z brodą. Myślę, że powinienem to mówić, czy nie? Twoja decyzja.
1: Opowiedz. Tak.
0: Najwyżej jakoś to złagodzisz.
1: No, po prostu na pewno jakąś puentę wymyślimy w tym kierunku.
0: Czytam, że brodacze mają w swoich brodach średnio tyle samo bakterii, co w psiej sierści.
1: Czyli jak ja całuję swojego psa, no to jakbym całowała jakiegoś brodacza, tak? Na przykład.
0: Tak.

0: A biodra nie kłamią. Nie,
1: to jest biodra, tytuł tej piosenki?
0: Biodra nie kłamią. Nie.
1: A co znaczy twoim zdaniem, że biodra nie kłamią?
0: No, że wiesz, ja uważam, że jak jest dobra muzyka, no to wtedy to biodro idzie samo i jest super impreza, a kiedy robiłam ci szybkie strzały, to sam wybrałeś, że wolałbyś pojechać na SKO2 zimę niż na morsowanie w Mielnie.
1: Tak.
0: Jesteś dobrze ciepłolubny?
1: Ja jestem bardziej ciepłolubny, tak. A ty jesteś zimnolubna?
0: Nie, ja też jestem ciepłolubna.
1: To po co się pchałaś na Śnieżkę w weekend? Tam jest pewnie zimno.
0: Nie, no bo ja jestem po prostu typem zadaniowca, no jak sobie coś postanowię, a w pogodzie powiedziałam w TVN-ie, że wejdę, no to musiałam po prostu wejść, o to chodzi.
1: No lepiej wejść na Śnieżkę niż Śnieżka na ciebie, nie?
0: No to też prawda, chociaż teraz spróbuję sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby Śnieżka na mnie wchodziła, ale może
1: Królewna Śnieżka.
0: Nie, idźmy w tym kierunku. Ale byłbyś w stanie morsować w Bałtyku?
1: Chyba tak, chociaż wiesz, co się dzieje z mężczyzną, kiedy wejdzie do zimnej wody. To jest strasznie wstydliwe.
0: Ale to tam Nosel czy Jankes by ci takie gacie specjalne pożyczyli, żeby nic nie było widać.
1: A to jest coroczna tradycja w Radiu SK, tak?
0: Tak,
1: morsowanie.
0: Tak. Ja myślę, że skoro wy jesteście z Sointą, wiesz, takimi świeżakami, to może to by dobre było, żebyście tam pojechali z nami.
1: Pomorsowali. No. No to jest takie, wiesz, to jest trochę męskie trochę i przydaje do męskości. Jesteś takim samcem alfa, że wychodzisz, robisz takie... No właśnie. Tak. A i tylko warunek, żebyś mieć te gacie, bo jakbyś nie miał tych gaci, to by się okazało, że to wcale nie takie męskie.
0: Dobra, no to weźmiecie sobie zwykłe gacie i po prostu tam do środka wsadzicie skarpetki.
1: Umówieni.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: I po reklamie.

0: Kaigo i Take Me Back w Radiu SK. Ale szybko nam program zleciał, co Olu?
1: No bo to była taka czysta przyjemność.
0: Tak, wszystko dobre, co się dobrze kończy. To chyba akurat nie pasuje do tego do przysłowia, ale tak chciałem jakoś zakończyć.
1: Najważniejsze, że my pasujemy do siebie, wiesz?
0: Oczywiście.
2: Marcin Sońta może się czuć zagrożony, powiem wam. Ja słuchałem was w radiu. Jak chcecie, to zostańcie jeszcze ze 3 godziny dłużej. Zapraszam.
0: Zostaniemy, a Sońciak powinien pójść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy chyba teraz, nie?
1: I złożyć tam papiery.
0: To jest jego problem.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: 16 stopni, tyle teraz wskazują termometry w Suwałkach, więc jeżeli planujecie jakieś wieczorne spacery, no to narzućcie jakąś kurtkę czy płaszczyk, na pewno nie zaszkodzą. Jutro przynajmniej dużo lepszy dzień, 21-22 stopnie, to w tym najcieplejszym momencie dnia, no i ma też być więcej słońca.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Rosja i Ukraina mają wstrzymać ataki na obiekty energetyczne, przekazał Donald Trump. Prezydent USA ogłosił, że oba państwa się na to zgodziły. Ocenił również, że historycznie najwyższy w USA wzrost cen oleju napędowego jest spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Donald Tusk już po spotkaniu z ministrami i dowódcami Wojska Polskiego i służb tematem działania dotyczące wzmocnienia granic. A to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
10: Przed nami ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za godzinę Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zmierzy się z Zagłębiem Lubina. O 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną. Minimalny spadek Świątek i zmiana liderki po 107 tygodniach. Jest nowy ranking tenisistek WTA. Na szczycie po raz pierwszy w karierze znalazła się Jelena Rybakina. Iga Świątek spadła z 8 na 9 pozycję.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: SK Suwałki News.
12: Strażac z Augustowa pokonali 800 stopni Pałacu Kultury i Nauki. Kamil i Roman z OSP Augustów Lipowiec wystartowali w Mistrzostwach Polski w biegu po schodach i poprawili swój wynik sprzed 2 lat. Meta była na 30 piętrze. Mieszkańcy gminy Suwałki mogą zgłaszać miejsca, gdzie 100-metrowy pas ochronny od jezior i rzek utrudnia planowaną zabudowę. Wnioski można składać do 30 października. Ślepsk malął Suwałki po pierwszym meczu kontrolnym przed kolejnym sezonem Tauron Ligi. Zmierzyli się z KS Necko Augustów i wygrali 3-1. Rewanż w środę.
11: Imprezka.
4: Imprezka.
11: Imprezka.
4: Eska.
11: Eska.
13: I proszę bardzo, o 6 rano, jak dzwonił pierwszy budzik dzisiaj, to myśleliśmy, że nie ma opcji, ja nie dam rady do tej 18.02 wytrzymać. A jednak się udało, słuchajcie, poniedziałek już odpuszcza, razem odpoczywamy, a na odpoczynek najlepsze są hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I tutaj jest taki pan, który chciałby na kanapie poleżeć do góry brzuchem razem z nami. To Damiano Dawid, a ja za chwilę powiem o pewnej bardzo znanej młodej mamie. Zostańcie z Radiem SK. Zaczynamy poniedziałkową imprezkę.

Młoda mama na antenie Radia SK. Lady Gaga została mamą, urodziło jej się dziecko. Słuchajcie, wszystko się wydało przez paparazzi. Lady Gaga szła sobie ze swoim partnerem i z dzieckiem na rękach i ktoś ich gdzieś tam przełapał. Zdjęcie poszło w świat i teraz już cały świat wie, że Lady Gaga została mamą. Spełniło się jej wielkie marzenie. Mamy te zdjęcia na SK.pl, więc wpadajcie i czytajcie. Tam mamy wszelkie szczegóły. No a my się możemy tylko domyślać, co się teraz dzieje w domu u Lady Gagi. Pewnie tam słychać takie dźwięki. Dopóki dziecko do szkoły nie pójdzie, spokoju miała nie będzie raczej. O właśnie. A i na zmianę z tym, to też czasami pewnie tam słychać. Ale u nas na pewno ziewania nie będzie. To jest imprezka poniedziałkowa z Radiem SK. Nowość odliwki już teraz.

0: Temper City w Radiu SK. Tak razem odpoczywamy po poniedziałku. To już wieczór, ten dzień już prawie minął, 22 minuty po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Słuchajcie, odczarujmy ten poniedziałek razem w tym momencie. Co dzisiaj mogłoby się wydarzyć, tak na dobry koniec poniedziałku? Co chcielibyście, żeby się dzisiaj wydarzyło? Może chcielibyście, żeby wam dziecko nie płakało tak jak u Lady Gagi przed chwilą? A może marzy wam się teraz w samochodzie, jak wracacie do domu, że jak wejdziecie do środka, to nagle kuchnia będzie posprzątana, że ogólnie będzie porządek w mieszkaniu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co mogłoby się dzisiaj wydarzyć, żeby uznać, że ten poniedziałek był ogólnie dobry? Czekam na głosówkę na Messengerze SK, a w Radiu SK za chwilę m.in. Swedish House Mafia.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgodę marketingową i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałek waszym ulubionym hitem, bo to numer jeden gorącej 20 radia SK, Age i Mata. Te wersje tego hitu z udziałem Maty zagraliśmy jako pierwsi w Polsce jeszcze przed premierą. Wszystkie hity zaczynają się w SK, no a poniedziałek na szczęście się już kończy, za 20 minut godzina 19. No i dajecie znać, co by się mogło dzisiaj wydarzyć, żeby ten dzień okazał się tak po prostu fajny. I teraz uwaga, Kasia jedzie samochodem do domu, tak jak wielu z was, i sobie marzy.
1: Ja to bym bardzo chciała wrócić za chwilę do domu i zobaczyć cudownie pachnący obiad na stole. Taka niespodzianka od męża.
0: No a mąż pewnie teraz siedzi i tak myśli: jeju, jak to dobrze, że żona wraca, bo ja już głodny jestem. Ale dobrze, że mu to zakomunikowałaś przez radio, jakie masz oczekiwania. To może przynajmniej mięso z lodówki wyjmie, albo wymyśli, czym był tak bardzo zajęty, że obiadu nie zrobił.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: i właśnie tego nam trzeba w poniedziałek wieczorem, żeby trochę siły uzupełnić. Tobi Romeo w Radiu SK. Jak odczarować poniedziałek? Oto jest pytanie. Szukamy sposobów, co by się mogło wydarzyć, żeby wam poprawić humor na koniec dnia. No i Wiktoria to chyba chce nas troszeczkę wkurzyć. Chce się czymś pochwalić. Posłuchajcie.
1: Hejka, hejka. Ja powiem tak, żeby u nas poniedziałek można było uznać za udany, no, to mogłyby się walizki na wyjazd spakować same, bo wylatujemy w czwartek na dwutygodniowe wakacje, a jeszcze nic nie mamy przygotowane.
0: Zaraz, zaraz, stop. Wiktoria wylatuje w czwartek i ona chce już w poniedziałek mieć coś gotowe na ten wylot? Wiktoria, bez przesady. Tak jakbyś w sobotę miała wesele, a w środę już miała zrobiony makijaż.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Regulamin na circlek.pl.
7: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
8: Czy są tu fani sportu? W weekend Augustów stanie się stolicą biegania. Przed nami augustowski festiwal biegowy. W programie półmaraton, bieg na 10 km oraz nocny bieg na 5 km. Zapisy trwają, a impreza w sobotę i niedzielę 19 i 20 września. Start o 13 przy Amfiteatrze Miejskim. A teraz czas na filmowe propozycje w Suwałkach. Jutro o 17.45 w Cinema Lumiere rozpocznie się nowy sezon kina Konesera pokazem filmu 500 mil. A w weekend na widzów czekają też trzy premiery. Teddy i magiczna lampa, folwark zwierzęcy oraz kino grozy Resident Evil.
9: Muzyka się żyje.
10: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na rzadką nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni i odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i w sobotę zagrała wielki koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się, mówiła artystka ze łzami w oczach tuż po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On z Titanica. I to nie koniec koncertów tej gwiazdy, zapowiedziała w sumie 20 występów, a więcej o tym piszemy na sk.pl. Imprezkowy klimat prosto z Ibizy, bez wyjeżdżania z Polski, to czeka nas już 10 października. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata, a Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską i Azję, no a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce, także Ibizę mamy w domu.
11: Impreska.
10: No i powiedzmy sobie szczerze, Ibizę, dobrą imprezkę macie też w Radiu SK. Odreagujmy razem po poniedziałku, punktualnie godzina 19. Razem odpoczywamy. Hity tak przyjemne, jakbyśmy zasypiali w świeżo wypranej pościeli. O, coś takiego sobie wyobraźcie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W drodze do domu, na przykład po zakupach, można śmiało podgwizdywać. Nikt was nie słucha, jesteście sami w samochodzie, sam na sam z Dawidem Podsiadło. To jest Radio SK. To są wieczorne hity na czasie.

Adam Lambert w Radio SK. To są wieczorne hity na czasie. A tymczasem ZUS, uwaga, ujawnił najwyższą emeryturę w Polsce. Rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego, który, uwaga, co miesiąc dostaje 54 tysiące złotych. Słuchajcie, jeśli ta osoba ma wnuki, to prawdopodobnie bardzo często go odwiedzają i bardzo często do siebie zapraszają. Jeśli ten ktoś nas teraz słucha, to ja się bardzo chętnie odezwę i zaproszę na swoje wesele. A teraz zagram wam taką nowość, przy której powiecie: ej, dobrze ta SK gra. Tini Tempa i Afrojack. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Tame Impala w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A te uderzenia na koniec tego numeru bardzo dobrze się komponują z pikaniem czujnika parkowania, jeśli właśnie parkujecie pod domem. To jest Radio SK, a ekspertka od Feng Shui ma bardzo ważną radę przed spaniem dla nas wszystkich. Radzi, którą stronę łóżka mamy wybrać, żeby się najlepiej wyspać. I się okazuje, że to jest tak, że osoby, które potrzebują regeneracji i spokoju, powinny wybrać prawą stronę łóżka, a osoby, które z natury są aktywne i czujne podczas snu, powinny położyć się po lewej stronie. Znaczy, słuchajcie, zacznijmy od tego, że najważniejszą zasadą Feng Shui jest to, żeby nam po prostu druga połówka nie chrapała i kołdr nie zabierała. A strona ma drugorzędne znaczenie. Znaczy, no wiadomo, lepiej wybrać tę stronę, przy której jest gniazd.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.

Rudimentali Khalid w Radiu SK. To jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. 84-letnia pani Krystyna z Opola zakończyła zdobywanie korony gór Polski. To 28 najwyższych szczytów w naszym kraju i uwaga, w wieku 84 lat ostatnio weszła na najwyższą górę w Polsce, na Rysy. Słuchajcie, niesamowite. Ta pani jest w tak dobrej formie, że ona może pomagać 20-latkom wnosić zakupy na górę. I ona na pewno nie jedzie wozem konnym nad morskie oko.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK gra swój set w programie SK Live Remix. Setów DJ-skich możecie też słuchać teraz w naszej SK-owej apce na smartfony, a tymczasem za 7 minut będzie godzina 20:00. Poniedziałek się już powoli kończy, więc ja myślę, że już same przyjemności na ten dzień nam zostały. No właśnie, na co to jest dobry moment? Żeby pójść na spacer z psem? Może poczytać w spokoju książkę? Może ktoś jest tak szalony, że jeszcze na siłkę jedzie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dokończcie po prostu zdanie. To jest dobry moment na co? Nagrywajcie się. Na pewno jest dobry moment, żeby posłuchać hitów na czasie w Radiu SK. I to wam załatwię już za chwilę.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
8: Już w piątek w kawiarence artystycznej SOK koncert z cyklu Kabaret Literacki Rozłogi. Tym razem będzie poświęcony pamięci Bohdana Chmielewskiego. Początek o 18:00, a pod koniec września w Suwałkach posłuchacie zespołu Blues Fields. To będzie wieczór pełen gitarowych brzmień, bluesowej energii i muzycznych emocji. Rozmarino, czwartek, 24 września, start o 19:00. A teraz coś dla fanów teatru. 8 października w sali imienia Andrzeja Wajdy wystawiony zostanie ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego rozpocznie się o 19:00. Bilety są już dostępne.
9: Muzyką się żyje.
10: Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Artystka pojechała do Madrytu na Grand Prix Formuły 1. Miała okazję zobaczyć pracę zespołów z bliska, czym się pochwaliła w mediach społecznościowych. A w rozmowie z Eleven Sports zdradziła, że miała okazję porozmawiać m.in. ze znanym kierowcą George'em Russellem. Sanach niedawno zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym, więc teraz ma wolne i jeździ po świecie. A tuż przed koncertem wypuściła nowy kawałek, który otwiera następny rozdział w jej karierze. To numer Cicho Sza, który zagram wam już za chwilę w Radiu SK. Sezon na letnie imprezy jeszcze się nie skończył. Już w najbliższy weekend kolejna odsłona SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa odwiedzi tym razem Żagań i to będą 3 dni koncertów gwiazd polskiej muzyki. W piątek zagra Kasbałagane i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi królowa Edyta Górniak. Wstęp na koncerty jest darmowy. Młoda rapowa gwiazda osiągnęła szczyt Rap 20 w Radiu SK. Numerem 1 ostatniego notowania waszej rapowej listy hitów jest Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Całe notowanie czeka na SK.pl, tam głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. No i słuchajcie, Rap 20 już dzisiaj po godzinie 23:00. Zapraszam Mati Fuczyło, który tym razem nie będzie sam. Dzisiaj wpadnie do niego raper AG.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
10: Na co to jest dobry moment, Łukasz?
13: To jest idealny moment, aby właśnie jechać na siłkę. Ogarnąłem pracę przy domu, a teraz, kiedy mam czas, pakuję torbę i cisnę na siłkę.
10: To biegnij szybko, bo zaraz żona powie, skoro masz czas na siłkę, to może byś tą szafkę w końcu złożył. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Thomas Gray w Radiu SK, 14 minut po 20. U nas zawsze jest dobry moment na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu jest zawsze dużo dobrych, świeżych numerów i teraz przenosimy się do Los Angeles, bo właśnie tam mieszka Jamie Miller, czyli artysta, którego kariera nabrała rozpędu po występie w finale brytyjskiego The Voice'a. Teraz już żadne talent show nie jest mu potrzebne, on sam robi dobrą muzę i my ten młody talent na antenie Radia Esca odkrywamy. Jamie Miller i Baby Doll już teraz w Esce. A wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Na co to jest dobry moment poniedziałek po 20? Aneta?
2: Halo, halo, Radio SK. To nie tylko na siłownię, teraz to się idzie również na Zumbę.
0: Przy tym numerze można praktykować.

0: kiedy w powietrzu już powoli zaczyna czuć jesień. U nas cały czas jest wakacyjnie. W Radiu SK jest letnia playlista. To bracia Fastboy, to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej mówiłem o pewnej starszej pani, 84-letniej, która skończyła zdobywanie Korony Gór Polski, weszła na Rysy. No właśnie, może wy chcielibyście po raz pierwszy zdobyć jakiś szczyt albo ruszyć w jakąś fajną podróż, tylko że kasy wam trochę potrzeba? SK załatwia, a konkretnie nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK, finansują wasze pierwsze razy. Dzisiaj na przykład słuchaczka Ada powiedziała, że po raz pierwszy robi remont i chce kasę na nowe zasłony. No i załatwione, proszę bardzo, pieniądze się znalazły w Radiu SK u Sońty i Korościela. A wy, jaki pierwszy raz chcielibyście z nami przeżyć? Dajcie nam znać, wpadajcie na sk.pl, tam się możecie zgłosić, albo w SK-owej apce na smartfony, zgłoszenia są darmowe. No i słuchajcie naszego nowego popołudniowego duetu SK w Radiu SK, codziennie po południu tylko w SC.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: SK.

Jeden z największych hitów tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta w Radiu SK, ale ten numer będzie nas fajnie podgrzewał jesienią. A ja mam niezłego newsa, słuchajcie. Już niedługo nad naszymi głowami będą latały latające samochody. Holenderska firma właśnie dostała pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu. Patrzę teraz na zdjęcie. To wygląda jak taki helikopter na kółkach, słuchajcie. Także w końcu komuś się udało, będzie można obejść bramki na autostradzie i odcinkowe pomiary prędkości. A nasz mechanik zamiast garażu będzie musiał hangar postawić.

wszystkie hity zaczynają się w Wesce i ten też się u nas zaczął. To MJ Deli, rośnie nam rapowa gwiazda. To młody raper, który w młodym wieku wyemigrował do Nowego Jorku i między innymi właśnie o tym rapuje w tym numerze. A wam ten kawałek mocno wpadł w ucho, bo to aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK. Nowe notowanie waszej listy ulubionych rapowych kawałków już dzisiaj startuje po godzinie 23. Zapraszam was serdecznie w imieniu Matiego Fuczyło, który dzisiaj nie będzie sam. Jego gościem będzie raper AG. A co nam ciekawego w notowaniu? Na miejscu drugim ta sama od Kiniego Simera, a na trzecim to coś od White'a 2115, czyli słynne wakacyjne Elo Elo, młody White tu jest. Także wpadajcie na sk.pl i głosujcie. Możecie jeszcze tę listę układać, to jest ostatni moment, żeby zagłosować na wasze ulubione nowe numery rapowe. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru wam życzę, hej!

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: SK Suwałki. Na czasie.
3: Festiwal food trucków wraca do Suwałk. Kuchni z całego świata można będzie spróbować w najbliższy weekend w Suwałki Plaza. Przemierzył cały świat i z każdego egzotycznego zakątka przywiózł czapkę. Kolekcję Jarosława Schebińskiego obejrzycie podczas wystawy Bo czapka rozum grzeje w Galerii Sztuki Stara Łaźnia, wernisaż w piątek o 18:00. A jak chcecie przesiąść się z auta na rower, to już niedługo będzie okazja. Europejski Dzień Bez Samochodu. W programie wspólny przejazd rowerowy, konkursy, pokazy i gry. Początek rajdu na parkingu Centrum Handlowego Big Suwałki to już w niedzielę.
4: Two ships in the night.

0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Augustowa mogą się cieszyć nową kładką nad kanałem augustowskim. To przede wszystkim ułatwienie dla pieszych i kierowców jednośladów. O inwestycji mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, dyrektor biura wojewody Mateusz Ziemblicki oraz dyrektor podlaskiego zarządu dróg wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
2: Bardzo piękny dzień w Augustowie. Otwarcie inwestycji za ponad 6 milionów złotych, ponad 4 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu. Cieszę się, że rowerzyści, piesi w Augustowie będą mieli ułatwiony przejazd właśnie przez tą kładkę. No, kładka jest, jak widać, bardzo nowoczesna, standardy europejskie. Gratuluję podlaskiemu zarządowi dróg wojewódzkich za tak sprawne przeprowadzenie tej inwestycji. Gratuluję również zarządowi województwa, że przychylili się i ta inwestycja właśnie powstała, aby mieszkańcy Augustowa, ale również turyści, których mamy tu tak wielu, mogli na co dzień korzystać z tej inwestycji.
3: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem. Tych przykładów jest wiele, one dotyczą różnych dziedzin życia, bo nie tylko tych infrastrukturalnych, ale też i opieki zdrowotnej, też i szeroko rozumianej kultury, tworzenia nowych ośrodków kultury. My jako władze województwa bardzo mocno wspieramy Augustów jako naszą jedną ze stolic turystycznych. Chociażby w tej edycji już kolejny raz wspieraliśmy i festiwal biegowy, który będzie za kilka tygodni, i festiwal jazzowy, festiwal bluesowy, ale także dzięki działalności pana marszałka Bogdana Dyjuka za ponad miesiąc w Augustowie odbędą się Krajowe Dni Turystyki. To wszystko po to, aby ten turysta w województwie podlaskim był jak najdłużej, było jego jak najwięcej. Cieszę się, że też takie małe inwestycje, jak ta dzisiejsza, którą otwieramy, małe, ale niezwykle ważne, spowodują, że ten sezon turystyczny jest dłuższy i ten turysta będzie mógł w sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy poruszać się po ścieżkach rowerowych Augustowa.
4: Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja dla samorządu województwa podlaskiego została wykonana. Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 milionów 280 tysięcy złotych, 4 miliony 320 tysięcy to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerowych. I myślę, że też, no cóż, Augustów jest naszą perełką turystyczną w okresie wiosenno-letnim. Porusza się tutaj wielu, głównie oczywiście mieszkańców Augustowa, ale również turystów. Przy okazji, będąc przy głosie, chcę powiedzieć, że jako samorząd województwa podlaskiego dbamy o równomierny rozwój naszego regionu. Między innymi wcześniej otwieraliśmy wiosną drogę w miejscowości Płaska wraz z infrastrukturą. Kosztowało nas to 19,5 miliona złotych. To my całościowo ponieśliśmy ten koszt jako samorząd województwa. A oprócz tego otrzymaliśmy około 20 milionów złotych z programu Interreg. Jesteśmy teraz w czasie przetargu. Myślę, że umowa z wykonawcą będzie podpisana jeszcze w tym roku. Mam tu na myśli po drugiej stronie Augustowa most dla pieszych i rowerów na rzece Klonownica, ale także remont starego mostu i 700 metrów drogi. Także myślę, że powiat białostocki, przepraszam, augustowski i miasto Augustów rozwija się i niezmiernie mnie to cieszy.
5: Kolejna inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej Augustów-Lipsk. Kilka lat temu otwieraliśmy kładkę nad Kanałem Bystrym, która poprawiła bezpieczeństwo przejazdu trasą Greenvelo. Ta poprawia w tym miejscu nad Kanałem Augustowskim. Pamiętam, jak organizując rozpoczęcie sezonu turystycznego na początku maja, przed laty wraz ze Stowarzyszeniem Elgiet Kanał Augustowski, kiedy przejeżdżaliśmy rowerami przez to miejsce, akurat w którym stoimy, kilkudziesięciu rowerzystów, ile wywoływało zagrożeń, bo przejeżdżające samochody, rowerzyści, brak możliwości przejścia przez w ciągu kilku minut, zajęcia jakby przejścia dla pieszych, to wywoływało niepokój. Dlatego ważne, że decyzja o budowie tej kładki nad Kanałem Augustowskim zapadła. Cieszę się, że dzisiaj możemy to w sposób uroczysty finalizować i kładka, która poprawi bezpieczeństwo wzdłuż tej drogi. Ale brakuje jeszcze jednego elementu i stąd moja prośba kierowana do... tu jest pan dyrektor Krzysztof Bachowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby jeszcze jeden element poprawić, już nie poprzez budowę kładki, ale umożliwienie przejazdu, bezpiecznego przejazdu rowerem właśnie spinające i wzdłuż Greenvelo przy tej drodze między Sajenkiem a przejazdem za jeziorem Sajno w prawo, tam gdzie ścieżki leśne prowadzą. To jest bardzo niebezpieczny moment na drodze. Mnóstwo rowerzystów, wzniesienie, które uniemożliwia bezpieczną obserwację poruszania się. Przydałoby się tam poszerzenie tej drogi poprzez dodatkowy metr, który wraz z poboczem już istniejącej drogi asfaltowej dałby możliwość bezpiecznego poruszania się na tej drodze. Byłem świadkiem, przejeżdżając rowerem wielokrotnie, jakie zagrożenie przy wyprzedzaniu, mimo podwójnej ciągłej, jednak z naprzeciwka samochody i wyprzedzający zmuszali rowerzystów do zjazdu całkowicie na pobocze do rowu. To jest kolejne zagrożenie i mam nadzieję, że za jakiś czas, panie dyrektorze, spotkamy się i na tamtym odcinku, żeby już ten ciąg Greenvelo w naszym tutaj regionie wzdłuż drogi Augustów-Lipsk był poprawiony.
6: Szanowni Państwo, jak widzieliście, w ciągu naszego krótkiego spotkania już kilkadziesiąt osób na rowerach i pieszych skorzystało z tej ścieżki, więc myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani do tego, że jest to inwestycja potrzebna, niezbędna im, która przyczyni się do tego, że warunki komunikacyjne w mieście Augustowie, w naszej stolicy turystycznej województwa, będą zdecydowanie lepsze. Podpisywaliśmy umowę na remont śluzy w Augustowie, także można powiedzieć, że troszczymy się o tych, co jeżdżą, chodzą i pływają. I oby tak było dalej.
7: Dzień dobry Państwu. Pan Przewodniczący trochę mnie uprzedził. W ciągu dwóch dni dwie inwestycje związane z Kanałem Augustowskim. Jak widać rzeczywiście o te atrakcje turystyczne i władze województwa, miasto również bardzo zabiega. Szanowni Państwo, w powiecie augustowskim ścieżek rowerowych jest około 70 km, w Augustowie około 16. Z każdym rokiem ta ilość się zwiększa. Ja cieszę się bardzo, że ten element, który do tej pory niedobrze funkcjonował, po prostu chodnik na moście nad Kanałem Augustowskim był bardzo wąski, musiały go dzielić zarówno osoby piesze, jak i rowerzyści. Dzisiaj mamy piękną, funkcjonalną kładkę, można powiedzieć, że dwukierunkową, po której będą mogli i piesi, i rowerzyści się świetnie przemieszczać. Cieszę się bardzo, że kolejny element infrastruktury rowerowej w naszym mieście został dzisiaj otwarty.
8: Kolejny dobry dzień dla Augustowa, kolejny dobry dzień dla mieszkańców ziemi augustowskiej, mieszkańców, turystów. Podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji śluzy Augustów, inwestycja opiewająca na blisko 13 milionów złotych, 4 miliony złotych, podkreślam, pochodzące z środków Ministerstwa Infrastruktury. infrastruktury i otwarcie ciągu pieszo-rowerowego. Również inwestycja ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No to pokazuje, szanowni państwo, że rząd premiera Donalda Tuska, reprezentowany na terenie naszego województwa przez wojewodę podlaskiego, pana doktora Jacka Brzozowskiego, stara się trzymać tą rękę na pulsie, dbać o rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie naszego województwa.
9: Wiemy, że tych punktów, które w jakiś sposób są problematyczne, są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Staramy się na nie reagować i między innymi dzisiaj otwierając jakby tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, oczywiście jakby mamy je na uwadze. Musimy mieć jakby na względzie to, że jesteśmy na terenie, gdzie poruszanie się tylko i wyłącznie w pasie drogowym i ogranicza nam pewien zakres inwestycji. Niemniej jednak na pewno podejmiemy działania i przeanalizujemy tą sytuację pod względem organizacji ruchu, tak żeby wyeliminować te zagrożenie skręcających pojazdów, znaczy wyprzedzających pojazdów rowerzystów i ewentualnie skręcanie w lewo. Także na pewno nie pójdzie to na półkę, także zgodnie z wnioskiem marszałka postaramy się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mamy 275 metrów jakby drogi rowerowej pieszej, w ciągu której leży most nad kanałem augustowskim o długości ponad 30 metrów, niezależnie oczywiście od mostu, który jest w ciągu drogi. Droga dla rowerów standardowej szerokości 3 metry, oznakowanie poziome, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca. My wiemy, że z uwagi na ten ruch turystyczny i nie tylko, przejazd przez kanał augustowski, zarówno tutaj, jak i kanał Bystry, który wcześniej został jakby też w ten sposób rozwiązany, na pewno stwarza to zagrożenie, bo rowerzyści wyjeżdżający na jezdnię no niestety powodują te potencjalne punkty kolizji, więc pozostawienie tego i odseparowanie ich od pojazdów na pewno to poprawi. No, ograniczenia 40 wynika jakby z ukształtowania jakby drogi, także nie z uwagi na poprawienie jakby tego bezpieczeństwa, także zachowajmy tę czujność. Na pewno kierowcy będą czuli się spokojniejsi.
1: Chyba każdy z nas ją kiedyś przygotowywał i chyba każdy z nas ją chociaż raz w życiu pił. A o co chodzi? O kawę. Kawa to aksamitny, czarny napój, który chyba nieraz niektórych dosłownie stawią na nogi. No właśnie o tej kawie porozmawiamy ze specjalistką Martą Gertner.
10: Kawa ma być przyjemnością i parzymy ją, ma być parzona z przyjemnością. A co do błędów? No, tak jak już mówiłam, świeża kawa, świeżo palona, świeżo zmielona przede wszystkim też. To jest ważne, żeby kawa była świeżo zmielona. Używamy do tego takiej metody, jak lubimy. Tak? Ja na przykład lubię kawę z kawiarki, parzoną w kawiarce, czyli wydobywamy wtedy z kawy więcej smaku i aromatu. A czy będzie błędem, jeżeli tą kawę zalejemy metodą przelewową, ją sobie zaparzymy? Nie, po prostu wydobędziemy wtedy z kawy inne nuty smakowe, zapachowe, parząc w ten sposób. Ojczyzną kawy w ogóle jest Afryka. Afryka, Etiopia. Kawa pochodzi z Etiopii. I mniej więcej w VI wieku została odkryta. I od tego czasu zaczyna się wędrówka ziarna kawowego po świecie. Trafiła ona na Półwysep Arabski, właśnie do Jemenu, skąd z portu Mokka. Wyjeżdżała na rynki europejskie, tak, już mniej więcej w XVI wieku. Dopiero później trafiła w XVII-XVIII wieku do Ameryki Południowej, do Indii również. I tam się te drzewka kawowe przyjęły, zaczęła być uprawiana. Także kawę uprawiamy w tej chwili w pasie całym międzyzwrotnikowym, także są to kraje Ameryki Południowej, Kolumbia, Brazylia, także w Ameryce Środkowej, nie wiem, Kuba też jest producentem kawy, to nie każdy wie, że kawę uprawia się na Kubie. W tej chwili są odradzane te plantacje. Bardzo dobra jest kawa z Kostaryki, tam się uprawia kawę bez środków ochrony roślin. Również kraje afrykańskie uprawiają kawę. No i przejdziemy teraz dalej na wschód, czyli to jest kawa uprawiana w Indii. Nasze kawy smakowe powstają na bazie arabiki brazylijskiej i ona powstaje podczas palenia. Podczas palenia dodawane są ekstrakty smakowe, zapachowe, roślinne, właśnie naturalne, i co powoduje, że kawa nabiera od środka takiego smaku i aromatu. To nie jest taka kawa, powiedzmy, moczona w olejkach smakowych, tylko palona z dodatkami i przez to nabiera smaku i aromatu. Czyli po zmieleniu mamy w dalszym ciągu kawę, dobrej jakości kawę i z takim lekkim posmakiem i aromatem, który nam nie przeszkadza, a uprzyjemnia picie kawy. Są ludzie, którzy lubią ciemno palone kawy, są ludzie, którzy lubią jasno palone kawy, ale też są już klienci, którzy szukają takich wyjątkowych kaw, tak jak Jamajka, na przykład Blue Mountain, czyli taka kawa niszowa, nazywana szampanem wśród kaw. Kawa to jest temat rzeka, tak w ogóle możemy opowiadać bardzo dużo o tej kawie. Możemy powiedzieć o rodzajach kawy, że jest arabika i robusta, tak? Także lepszą tu gatunkowo kawą jest kawa arabika. Ma więcej smaku, aromatu, jest taka szlachetniejsza, subtelniejsza, ale robusta ma też swoich zwolenników z racji tego, że ma więcej kofeiny. Ma około 4% kofeiny, w związku z tym jest bardziej pobudzająca. Jeżeli szukamy kawy, która nas bardziej pobudzi, wybieramy wtedy robustę. Ale jeżeli chcemy wypić tej kawy kilka filiżanek dziennie, już sięgamy po arabikę, która jest przyjemniejsza w smaku, subtelniejsza. Dobra kawa to jest taka kawa, którą też po wypiciu czujemy ten smak długo, utrzymuje się nam ten smak w ustach, czyli taka pełna w smaku, nie taka obojętna, że wypiliśmy kawę, ale za, nie wiem, 10 sekund, gdybyśmy nie widzieli, że trzymamy ten kubek z kawą, nie wiemy nawet, że ją piliśmy, tak? Także to wtedy świadczy też o tym, że ta kawa była takiej słabej jakości, powiedzmy. Także kawa jest używką, ale używką bardzo przyjemną, bo ona się nam kojarzy ze spotkaniami. Zawsze jak się gdzieś, co mówimy, jak kogoś spotkamy? Umawiamy się na kawę, tak? To taka przysłowiowa kawa. Także picie kawy jest też przyjemnością. Zdrowy człowiek może wypić około 3-5 filiżanek kawy dziennie, ona nie szkodzi. Są też kawy, które mogą pić ludzie z nadciśnieniem. To są kawy bezkofeinowe, czyli kawy pozbawione tej kofeiny. Także też jest alternatywa dla osób, które nie tolerują kofeiny. Jakość kawy tak jest ważna, ale też poznajemy smaki kawy, jakie mogą być kawy. Także nabieramy doświadczenie w momencie, gdy pijemy tą kawę właśnie, gdy próbujemy arabiki z różnych stron świata, gdy próbujemy sobie kawę z Kostaryki, która ma aromat bardziej orzecha, bardziej korzenna. Kawy afrykańskie są już takie wytrawniejsze, tak? No, klienci boją się takiego słowa kawa kwaśna. To nie jest kwaśna kawa. Kawa ma pewną wytrawność. Na przykład kawy afrykańskie są kawami takimi wytrawnymi, gdzie wyczuwamy nuty mandarynki, czy takie bardziej owocowe nuty, a kawy z kolei takie indyjskie, czy właśnie z Jawy, z Sumatry, są to kawy, które mają większą już goryczkę w sobie, takie są o niższej kwasowości. Także to wśród arabik każdy znajdzie coś dla siebie, co lubi, ale to trzeba próbować. Trzeba próbować różnych kaw, żeby znaleźć dopiero to, co lubimy, bo gdy poznajemy różne smaki, zaczynamy dopiero odkrywać, co może nam smakować. Jak próbujemy kawy, to bardzo często sięgamy nasze początki to sięgamy po kawy smakowe, żeby kawa smakowała czy czymś jeszcze dodatkowo. A w momencie, gdy zaczynamy próbować już różnych kaw i różnych właśnie tradycyjnych kaw, różnych arabik, wtedy nam się ten gust wyrabia. Wtedy wiemy, co może nam smakować.
0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Suwalski folklor jest naprawdę pełen inspiracji, jest ciekawy i bardzo różnorodny. Jednym z takich przykładów jest zespół Szeszupa, o którym rozmawialiśmy z Beatą Szyszko-Anzulewicz z Gminnego Ośrodka Kultury w Rudce Tartak.
11: Zespół Szeszupa to jest zespół, w którym śpiewają seniorzy i młodzi też ludzie. Powstał w 1996 roku z inicjatywy pana Franciszka Racisa, już nieżyjącego muzykanta, który grał na skrzypkach. Bardzo pilnował tradycji, był takim wartownikiem, który nie szedł na jakieś tam ustępstwa. No i moi, tak, ja pracowałam wówczas w świetlicy gminnej w Rudce Tartak, on do nas przyszedł, do mnie zaproponował coś takiego. No, rozesłaliśmy zaproszenia Na pierwsze spotkanie przyszły tylko dwie osoby. Oczywiście tym się nie zraził pan Franciszek. Dopraszaliśmy następnych i korzystaliśmy jakby z takiej opinii publicznej, kto uchodzi za dobrego śpiewaka, czyli ktoś gdzieś tam może w chórze śpiewał, tak? Na tej zasadzie, czy gdzieś tam na pogrzebach, te różańce pogrzebowe. No i tak żeśmy zapraszali i zespół działał od jakby no, od Bożego Ciała 96 roku. Natomiast miał przerwę 10-letnią w działalności. To wynikało też z moich tam jakby prywatnych spraw zdrowotnych. No i trochę może niesprzyjającej polityki tutaj na miejscu. Ale po 10 latach postanowiłam, że czas wracać i zespół reaktywować. I od 2020, tak, od lutego jakby jest nowy skład. W tym składzie nowym są 3 osoby, w tym ja, które byliśmy w tym pierwszym składzie. A poza tym to są osoby zupełnie nowe.
1: Jeżeli zespół był reaktywowany, to czy zmienił się też trochę repertuar?
11: Nie, nic się nie zmieniło. Pilnujemy, tak jak pan Franciszek, tak teraz ja tego pilnuję, żeby nic nie zmieniać. Jest to zespół autentyczny, ludowy, który kultywuje tradycję śpiewu z pogranicza polsko-litewskiego, bo wiadomo, że my tu graniczymy z Litwą. Te ziemie, które są teraz graniczne z Litwą, kiedyś przecież należały do Polski, tak? No i te rodziny, które zamieszkiwały tutaj te tereny, one się mieszały, tak? Na weselach, na pogrzebach, na chrzcinach, różnych innych uroczystościach śpiewano, więc my po prostu ten rodzaj folkloru utrzymujemy, dbamy o to, śpiewamy tylko i wyłącznie sam śpiew nam towarzyszy, jest to śpiew dwugłosowy, czyli mężczyźni śpiewają na dwa głosy i kobiety śpiewają na dwa głosy i jakby nie łączymy tego z muzyką, bo jakby w folklorze tego nie ma, tak? To już byłaby wtedy stylizacja.
1: Czyli śpiewacie a cappella, jeśli dobrze rozumiem, prawda?
11: Tak, śpiewamy a cappella, więc ja jako powiedzmy mistrzyni, czy osoba, no, która od początku w tym zespole jest, czuję się na siłach, więc intonuję pieśń i wtedy zespół słyszy wysokość tonacji, tempo i jakby no to wszystko, co jest dla pieśni charakterystyczne. No i potem dołącza pozostały zespół w umówionym momencie, tak, i dalej już śpiewamy harmonicznie wszyscy razem.
1: A jeśli chodzi o pieśni, jakie pieśni wykonujecie?
11: Pieśni, które my wykonujemy, to są te, które tutaj były śpiewane. One pochodzą nie tylko od Franciszka Racisa, ale też od innych śpiewaków, na przykład od pana Józefa Sinderewicza. Także no, ludzie, którzy byli w tym pierwszym składzie, przynosili te pieśni gdzieś tam, które pamiętali z dzieciństwa. Większość tych ludzi już nie żyje, więc jakby dobrze, że one zostały gdzieś tam utrwalone, nagrane i my je śpiewamy. To są te same pieśni. Oczywiście gdzieś tam zdarza się, że jeszcze gdzieś ktoś, na przykład pana Franciszka, syn, który jest obecnie w zespole, pan Czesław Racis z Jasionowa, więc on też jeszcze dużo pieśni pamięta po ojcu, których pan Franciszek nie zdążył nam przekazać, więc jakby też jeszcze odnajdujemy troszeczkę tych pieśni takich gdzieś, których wcześniej nie mieliśmy, ale to są takie pieśni, które po prostu no śpiewało się kiedyś tutaj, to nie są pieśni biesiadne, które zna cała Polska, tak jak na przykład Lipka, tak? Pilnujemy raczej tego, żeby to były nasze pieśni, a jakie no, tytuły pewnie niewiele powiedzą, ale Kary Konik zarżał, siwy wół zaryczał, czy szumiała Dąbrowa, wojacy jechali, tak? Patrzaj Luby, już noc jasna, no to takie powiedzmy nasze najbardziej ulubione może, o tak bym powiedziała, tak?
1: A czy jest w stanie pani określić, czym się różni na przykład ten śpiew właśnie stąd, tak, z Suwalszczyzny, z pogranicza polsko-litewskiego od takiego śpiewu no, zwykłego, że tak powiem, tego takiego ogólnego, no, tak jak każdy śpiewa?
11: No, z łatwością jest to do stwierdzenia jakby na ucho, tak? To po prostu wystarczy kilka wersów usłyszeć, tak? I już po prostu, ja przynajmniej, już jestem w stanie rozpoznać, czy jest to pieśń gdzieś tutaj z naszego pogranicza, czy jest to jakaś tam pieśń zaczerpnięta z innych regionów, tak? Więc jakby na takie konkursy, jak my jeździmy, to pilnujemy, żeby te pieśni były takie typowo nasze. Natomiast jak śpiewamy gdzieś tam na dożynkach czy jakichś takich koncertach luźniejszych, to czasami też sięgamy do repertuaru takiego, powiedzmy, bardziej powszechnego, tak? Bo te nasze pieśni z pogranicza polsko-litewskiego, tutaj na terenie naszej gminy i sąsiednich, Szypliszk czy Wiżeń, one nie są jakieś takie bardzo wesołe, bardzo rozrywkowe, bardzo jakieś takie żywe, tak? One jakby wynikają też z tego, ja to tak myślę, taki jak jest u nas krajobraz, pagórkowaty troszkę i to się wszystko tak fajnie jak wstążka jakaś wije, to takie są też nasze melodie. One też są takie spokojne, tak jak rzeki, które nie płyną szybko, tak, jakimś wartkim strumieniem, tylko powoli sobie się tam sączą. Tak samo też i nasze pieśni. One są spokojne, sprzyjające do rozważania, do takiej kontemplacji, a opowiadają o tym, o czym jakby ludzie żyli, tak? To się nie zmienia, bo to, co było kiedyś, to jest i teraz, że autor tekstu pisze o tym, co sam przeżywa, tak? I to się nie zmienia, bo dawniej ludzie przeżywali jakieś swoje tam rozterki miłosne najczęściej, takich pieśni chyba jest najwięcej. I we współczesnym świecie te piosenki, które słyszymy, to też są przecież ludzi, którzy coś tam przeżyli i próbują to przekazać. Tylko my kultywujemy ten sposób śpiewania tutaj nasz polsko-litewski i tego pilnujemy.
1: Może powiedzmy coś więcej o samym zespole, z ilu osób się składacie, w jakim wieku są członkowie zespołu?
11: Obecnie w zespole jest 14 osób, trzech panów mamy i pozostałe kobiety. To są osoby, tak w połowie bym powiedziała, to są seniorzy, a pozostali to jeszcze ludzie tacy, powiedzmy, młodzi, którzy pracują, tak? Odbywamy próby raz w tygodniu regularnie, zawsze w czwartek, w pół do szóstej, czyli 17:30 i przez dwie godzinki ćwiczymy sobie te pieśni, tak, żeby nauczyć się ich też na pamięć. No i tak, wiadomo, że w zespole każdy, kto śpiewa, ma ten słuch bardzo dobry, tak? Dobrze słyszy. Natomiast my jako zespół musimy też stworzyć taki styl, tak żeby się zgrać, żeby te nasze wszystkie brzmienia 14 głosów, poza tym, że mają stworzyć harmonię i tą czystą, tak, to też ten styl śpiewania musi być u wszystkich zbliżony. Więc jakby my musimy dużo śpiewać, żeby się, jak to my mówimy w cudzysłowie, się ześpiewać, czyli żeby to nasze brzmienie było bardzo, bardzo takie podobne te 14 głosów.
1: A czy po tej reaktywacji ciężko było znaleźć nowe, chętne osoby?
11: W zasadzie to nie, ponieważ wcześniej u nas w Rudce Tartak w parafii zawsze był chór. Więc zawsze do tego chóru garnęły się osoby, no, które lubią śpiewać, tak? Próby zawsze się chóru odbywały w niedzielę, więc to są były osoby, które nie tylko, że lubią, ale mają chęć, żeby poświęcić swój czas, ten wolny, niedzielny, na to, żeby śpiewać. Natomiast kiedy chór już zaczynał jakby się rozpadać, bo zmienił się, no, i ksiądz, i organista, więc jakby tutaj ja przygarnęłam do tego zespołu w części chórzystów, tak? Ale też wiadomo, no, robiłam tak samo jak kiedyś, że na zasadzie takiej, że wiem, że ktoś tam śpiewa, albo czasami to z przypadku, tak? Na dożynkach na przykład widziałam, raz śpiewaliśmy, tam jakaś była wesoło bardzo, troszeczkę tanecznie, no i widziałam właśnie, że taka pani tam tańczy i śpiewa razem z nami, tak? I tak myślę, skąd ona jest? Nie znam jej, to chyba nie nasza, przyjechała pewnie do nas, nie? Potem bywam w sąsiedniej parafii na mszy. No i wyszłam z kościoła i tak idziemy, rozmawiamy tam z rodziną, ale z tyłu słyszę, ktoś tam nuci i to tak pięknie, czysto, odwracam się, kurczę, ta sama pani. No i myślę, skąd ona jest, czy ona jest z parafii Wiżajna? Myślę, skoro jest w kościele, to raczej tak. No i potem zaczynam rozmawiać z ludźmi już wtedy, którzy byli w zespole. I ja mówię, czy nie znacie, mówię, pamiętacie, taka pani tańczyła, tak, no tak, tak, i to ta, i ta. No myślę sobie, dobra, już jest w naszej gminie, to już dobrze, będę ją, na nią polować. I jestem w Suwałkach, idę tam, załatwiam jakieś sprawy i po prostu ja idę chodnikiem, a ona wychodzi gdzieś tam z jakiegoś urzędu akurat i wpadamy na siebie. Ja mówię, Jezu, jak dobrze, że ja panią spotkałam, bo ja chciałam z panią porozmawiać o zespole i od razu, nie?

0: Nie tak, inne akcenty, inna technika śpiewu, nie, bo śpiew ten ludowy to jednak troszeczkę jest tyci inny, tak? Ale ja nie odniosłam wrażenia, żeby im to sprawiało jakąś tam trudność. Myślę, że nie.
1: Jak członkowie zespołu zachowują się wobec siebie? Traktujecie siebie jak rodzina, jako przyjaciele, jako po prostu znajomi, którzy stoją i śpiewają razem?
0: W zespole panuje wspaniała atmosfera. Zresztą od początku, jak miałam te składy takie w 90-tych latach i początku 2000-tych, tak, jeszcze wtedy, kiedy ludzie się mieszali. Wiadomo, że rotacja zawsze jest, tak, bo część ludzi odchodzi z racji wieku, to czasami choroby i na ich miejsce przychodzą następni. Niektórzy próbują znaleźć sobie miejsce w zespole, żeby gdzieś tam pojechać, może kogoś poznać, tak, bo jakiś wdowiec, powiedzmy, szuka sobie jakiejś tam kobietki, tak. I nie zawsze bywało tak, że ktoś, kto przychodził i chciał śpiewać, to jakby mówiąc brzydko, nadawał się do tego, tak? I bywało tak, że gdzieś tam na siłę chciał zostać, ale żeśmy rozmawiali i zawsze już, jeżeli był jakiś problem, to staraliśmy się, ja przynajmniej zawsze pilnowałam tego, żeby to jakiekolwiek rozejścia, rozstania były takie przyjazne, żebyśmy nie musieli potem na siebie boczyć się gdzieś tam, bo wiadomo, mieszkamy w tym samym środowisku, tak? Więc bywało różnie, natomiast generalnie to zawsze żyjemy jak rodzina, tak? Świętujemy swoje imieniny, urodziny, czy jakąś tam rocznicę ślubu, słuchamy różnych problemów nawzajem, tak? Jakaś tam część próby to jest poświęcona też takim rozmowom o sobie, o rodzinie, tak? Więc czasami jakieś tam, no wiadomo, kto seniorzy, jakieś problemy zdrowotne, więc no ktoś tam doradzi, a to taki lek, a to jakieś zioło, to coś, jakąś nalewkę zrobić, tak? Czy wymieniamy się przepisami i generalnie rozumiemy się, jest zawsze wesoło, jest zawsze fajnie i po prostu lubimy, no bardzo lubimy się spotykać, ze sobą przebywać, nie tylko śpiewać, ale w ogóle ze sobą przebywać.
1: A czy ten proces stawania się trochę taką rodziną długo trwał, czy jednak od razu był ten taki klik i już?
0: Myślę, że to szybko następowało, ponieważ no, trafiają się ludzie, jak to się mówi, ludzie, którzy śpiewają, to są ludzie dobrzy, którzy mają dobre serca. No wiadomo, że to powiedzenie nie wzięło się znikąd, tak? Że tam, gdzie ludzie śpiewają, to mają dobre serca. Więc to po prostu następowało naprawdę tak prawie od zaraz.
1: To takie ostatnie pytanie. Gdzie można was zobaczyć? Gdzie można was posłuchać?
0: Najczęściej występujemy na wszystkich koncertach, które współorganizuje Starostwo Powiatowe w Suwałkach razem z ośrodkami kultury. Na ogół tak jest, że tam prawie każda gmina jakąś jedną tam imprezę taką folklorystyczną robi właśnie ze starostwem. No i warunkiem jakby tu jest to, że zaprasza się wszystkie zespoły, tak? A poza tym dożynki powiatowe, dożynki własne, czasami sąsiedzi zapraszają.
1: Angielski, francuski, hiszpański czy nawet łotewski. Wszystkie te języki są bardzo ciekawe, ale czy kiedykolwiek mieliście okazję uczyć się języka chińskiego? Właśnie o nim rozmawialiśmy z Bartłomiejem Baruchem, współwłaścicielem Szkoły Językowej po chińsku.
2: Mamy wrzesień za oknem, zaczęła się szkoła, ale uczyć mogą się nie tylko dzieci, ale też dorośli, w zasadzie to ludzie w każdym wieku. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o nauce, a konkretnie o nauce języka chińskiego. I jest z nami pan Bartłomiej Baruch, współwłaściciel Szkoły Językowej po chińsku.pl. Dzień dobry.
3: Ni hao, czyli dzień dobry po chińsku.
2: Bardzo ciekawie się zaczyna. No i właśnie, ten język chiński jest takim przedmiotem, taką umiejętnością, którą warto nabyć w dzisiejszych czasach?
3: Generalnie, czy warto uczyć się języka chińskiego, a dokładniej dialektu mandaryńskiego? To jest bardzo indywidualne, subiektywne pytanie, ale jeżeli mogę odpowiedzieć, no to ze swojej strony mógłbym powiedzieć, że osobiście staram się latać do Chin przynajmniej raz na dwa lata. Mam jakieś tam kontakty biznesowe, relacje biznesowe z obywatelami Chin i pod kątem biznesowym, jak i pod kątem turystycznym myślę, że to jest temat warty zastanowienia.
2: No dobrze, a pod kątem takim, powiedzmy, rozwijania swoich umiejętności, trenowania mózgu, tak żebyśmy cały czas

0: Teraz byli w takiej, no nie tylko fizycznej, ale też psychicznej, mentalnej formie, to język chiński kojarzy się z takim, no dość dużym wyzwaniem, prawda? Bo mamy i inny alfabet, i te głoski, te dźwięki są bardzo dla nas, Europejczyków, egzotyczne. Jak to jest? Nauka języka chińskiego to jest takie wyzwanie?
1: Generalnie staramy się przełamywać ten mit, że język chiński jest trudny. Generalnie pod wieloma względami jest bardzo łatwy. No może nie bardzo, ale na pewno jest o wiele łatwiejszy niż język polski, dla przykładu. Jeżeli chodzi o gramatykę języka chińskiego, no to jest ona bardzo, bardzo prosta. Dla przykładu, słowo ni hao, czyli cześć, dosłownie oznacza ty dobrze. Dwie sylaby, ni, czyli ty, hao, czyli dobrze. A jeżeli chcemy stworzyć pytanie w języku chińskim, pytanie zamknięte, czyli takie, na które odpowiedź to jest tak albo nie, to nie ma żadnej takiej gramatyki, tylko wystarczy dodać na samym końcu tak zwaną partykułę pytającą, czyli ma. Jeżeli powiemy ni hao, no to oznacza cześć po chińsku, a jeżeli zapytamy ni hao ma, to już jest pytanie i oznacza jak się masz.
0: Mhm. Rzeczywiście, no nie pomyślałam o tym z tej perspektywy, że gramatyka faktycznie może być trochę prostsza, więc może rzeczywiście będzie łatwiej opanować takie zasady. No a samo brzmienie tego języka jest właśnie takie dosyć specyficzne i ciekawe, tak jak przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć. No właśnie, a czy wspominał pan o tym, że jeździ pan w celach biznesowych do Chin? Czy właśnie znajomość tego języka może nam pomóc na rynku pracy?
1: Myślę, że jak najbardziej tak. W Polsce na pewno w Białymstoku również jest kilka firm, które poszukują pracowników posługujących się językiem mandaryńskim. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tutaj powiedzmy import, tak, z państwa środka, gdzie głównym to się cieszy jakby zainteresowaniem wśród biznesmenów i przedsiębiorców, no to tak naprawdę sama znajomość języka chińskiego na tle komunikatywnym czy biegłym nawet nie jest wymagana. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zauważam taką tendencję wśród obywateli Chin. Oczywiście też nie chcę generalizować, no bo Chiny to jednak ogromny kraj, ale są bardzo otwarci i nawet znajomość podstawowych kilku słów czy podstawowych zdań pozwala bardzo łatwo nawiązywać relacje biznesowe. Zauważam taką tendencję, że 20 lat temu, bynajmniej w Białymstoku, można było kupować trampki made in China, tak? Dzisiaj po 20 latach korzystamy już z chińskich telefonów, komputerów i również nawet samochodów. I z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że za kolejnych 10 czy 20 lat w przyszłości również będziemy kupować chińskie technologie, tylko już bardziej pod kątem aut autonomicznych czy robotów humanoidalnych. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale już na przykład w Szanghaju czy w Pekinie jeżdżą taksówki bez kierowców, także gdzieś tam te tematy, zwłaszcza w tym półświatku biznesowym, są bardzo trendy. I nie trzeba znać języka chińskiego super biegle, a naprawdę bardzo pomaga w budowaniu tych relacji z partnerami biznesowymi zwykła znajomość kultury chińskiej i obyczajów. Także tak z własnego doświadczenia z autopsji mogę podpowiedzieć, że nawet znanie tych podstaw języka chińskiego bardzo ułatwia relacje z chińskimi przedsiębiorcami.
0: No właśnie, bo uczenie się obcego języka to nie jest tylko nauka słów i gramatyki, to jest też po prostu wyprawa do tej innej kultury, do tego innego świata. I właśnie, czy to też jest na Państwa zajęciach w szkole językowej? Czy oprócz tego, że uczymy się języka, to też dowiadujemy się różnych ciekawostek związanych z kulturą, z życiem w Chinach?
1: Generalnie prowadzimy zajęcia dla osób w każdym wieku, od przedszkolaków do osób po osobie dorosłe. I tutaj naszym celem, zwłaszcza podczas zajęć z dziećmi, jest wplatanie elementów kulturowych. Nasze zajęcia wyglądają w ten sposób, że oczywiście są to zajęcia językowe i w te zajęcia językowe wplatamy elementy kulturowe, żeby gdzieś zainteresować, zaciekawić, żeby dać możliwość poznania właśnie obcej kultury. Nasze zajęcia wyglądają w ten sposób, że na przykład oprócz stricte zajęć językowych właśnie mamy zajęcia kulturowe, na których między innymi innymi robimy, malujemy maski z opery pekińskiej, ozdabiamy chińskie wachlarze, mamy malowanie na papierze ryżowym, podczas chińskich świąt, które również w jakiś sposób celebrujemy na naszych zajęciach, tworzymy różne ciekawe rzeczy, tak jak torebeczki zapachowe podczas chińskiego święta smoczych łodzi, albo chińskie dekoracje podczas najważniejszego chińskiego święta, jakim jest chiński Nowy Rok. Także gdzieś tam ta kultura na pewno jest widoczna na naszych zajęciach.
0: Tak, jeszcze przed naszą rozmową na antenie tutaj dowiedział się pan, że nasza redakcyjna koleżanka wybiera się do Chin. No i właśnie, gdybym w jej imieniu mogła poprosić o jakieś takie wskazówki, jeśli chodzi o pierwszą podróż do Chin, chodzi mi może nie tyle o takie logistyczne rzeczy, jakieś takie praktyczne, tylko bardziej może właśnie o kulturę, o obyczaje, jak tam jest, o czym koniecznie musimy pamiętać, gdybyśmy chcieli się wybrać do Chin.
1: Oczywiście postaram się tutaj nie generalizować, bo to jest największy błąd poznawczy, jaki można zrobić w stosunku do Chin. Zaraz też mogę powiedzieć dlaczego. Wydaje mi się, że sama podróż do Chin jest o tyle ciekawa, że będąc w Chinach Europejczykiem, osobą powiedzmy o takiej karnacji europejskiej, można cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Chińczycy jako naród generalnie gdzieś tam są bardzo otwarci. Ja przynajmniej miałem takie doświadczenie, że udało mi się poznać bardzo wielu, głównie praktycznie tylko sympatycznych i bardzo otwartych ludzi, także pod tym kątem jak najbardziej Chińczycy, naród chiński jest gdzieś otwarty na obcokrajowców, jest nimi bardzo gdzieś tam zainteresowany i jakby otwarty. A jeżeli chodzi o samą skalę, no to też oczywiście w zależności w jakie miejsce jedziemy do Chin, tak? Gdzieś tam trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Chiny to jest bardzo duży kraj. Żeby to zobrazować, no to mogę powiedzieć, że na samej północy Chin, na najbardziej wysuniętym na północy regionie, czyli Heilongjiang w Chinach, przy rzece Amur, w zimę mamy minus 40 stopni. A jak polecimy na samo południe Chin, powiedzmy na wyspę Hainan, no to tam mamy już w sumie tropiki i plus 30 kilka, plus 40 stopni. Także skala jest bardzo duża, no i też kwestia miejsca tak naprawdę.
0: Tak, słyszymy właśnie. Wydawało mi się, że Polska to taki bardzo zróżnicowany geograficznie i ciekawy kraj, bo z jednej strony morze, w środku jakieś Mazury, jeziora, no a na południu góry, ale okazuje się, że mieszkając w Chinach można po prostu w ciągu tygodnia przejść przez różne strefy klimatyczne, więc no rzeczywiście to jest bardzo ciekawy i niejednorodny kraj, tak jak pan powiedział. No właśnie, a jeszcze wracając trochę do Białego Stoku, czy język chiński w naszym mieście, w naszym regionie tutaj na Podlasiu cieszy się dużą popularnością?
1: Wydaje mi się, że jeszcze nie, aczkolwiek w poprzednim roku szkolnym, czyli w sezonie 2025-2026 nasza szkoła językowa prowadziła zajęcia dla ogólnie około 350 uczniów, także gdzieś tam z roku na rok się rozwijamy, prowadzimy zajęcia w Białymstoku już od 2019 roku, aczkolwiek dalej wydaje mi się, że mimo wszystko jest to jednak temat bardzo niszowy. Zawsze serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w zajęciach pokazowych. Wszystkie nasze lekcje są zawsze, przepraszam, wszystkie nasze zajęcia zawsze są pierwsze niezobowiązujące, także każdy zainteresowany może przyjść, zobaczyć jak to wygląda i wtedy ewentualnie podjąć decyzję, czy byłby zainteresowany kontynuacją nauki. Zazwyczaj z doświadczenia mogę powiedzieć, że osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności z tym językiem i nie miały do czynienia, że tak powiem, z tym tematem, to są pozytywnie zaskoczone pod tym kątem, jak to wygląda, sam język, jego struktura, system pisma, który wbrew pozorom też nie jest taki trudny, a okazuje się bardzo logicznym systemem.
0: Właśnie, może jeszcze chwilkę poświęćmy na to chińskie pismo, bo wiemy, że właśnie w Chinach, ogólnie w tych azjatyckich krajach kaligrafia jest bardzo ważna, dlatego że te, że tak powiem, chińskie litery bardziej przypominają obrazki, prawda? Żeby nauczyć się dobrze pisać po chińsku, trzeba mieć jakieś artystyczne zdolności, czy to jest do ogarnięcia?
1: Oczywiście nie trzeba mieć artystycznych zdolności, to jest do ogarnięcia. Kaligrafia to jest sztuka pięknego pisania. pytania, a jeżeli chodzi o sam chiński system pisma, no to oczywiście znaków jest kilkadziesiąt tysięcy, ale gdzieś tam zaokrąglając, żeby w 80% ogarniać, kolokwialnie mówiąc, takie typowe, proste, życiowe sprawy, to wystarczy około tylko 1000 znaczków, co wbrew pozorom nie jest tak naprawdę dużo, bo każdy chiński znak składa się z mniejszych elementów. I znając te mniejsze elementy, nawet widząc jakiś chiński znak pierwszy raz na oczy, jesteśmy mniej więcej w stanie wydedukować, co on może oznaczać. No i jest kilka rodzajów chińskich znaków, kilka kategorii znaczy, na przykład są piktogramy. I to są znaki, które mają przypominać obiekty z prawdziwego życia. I dla przykładu, no teraz nie mam jak pokazać, ale mamy znak chiński na drzewo, który powiedzmy umownie przypomina drzewko, a jeżeli chcemy na przykład napisać chiński znak na las, to on tak naprawdę się składa z trzech elementów i tymi trzema elementami są właśnie te trzy drzewka zmieszczone w jednej kratce. Także chiński system pisma wygląda w ten sposób, że jest tak naprawdę złożony z mniejszych elementów i znając te poszczególne elementy, tak zwane klucze, których jest nieco ponad 200, ułatwia to nam o wiele naukę pisma.
0: Mhm, tak, czyli zupełnie inaczej niż u nas w Europie. Jeden znak to jedno słowo. U nas właśnie mamy te literki i po prostu z tego sobie tworzymy różne słowa.
1: Doprecyzowując, każdy chiński znak to jest sylaba. No a słowa oczywiście składają się z jednej, z dwóch albo z trzech sylab, tak? Także łącząc znaki, możemy tworzyć słowa. Dla przykładu, chiński znak na ogień czyta się chło, a chiński znak na górę czyta się shan i mamy dwa znaki, ogień i góra. Jeżeli połączymy te dwa znaki, napiszemy je obok siebie i stworzymy jedno słowo, czyli chło shan, to daje to nam nowe znaczenie i to oznacza wulkan po chińsku. Dosłownie ognista góra.
0: Rzeczywiście. No tak, bardzo ciekawy sposób formułowania myśli. Myślę, że nawet może trochę prostszy, trochę mniej sztuczny niż nasze litery, które no w zasadzie nie przypominają niczego z realnego życia, tylko mają bardzo umowne znaczenie. No i na koniec jeszcze zapytam pana, gdyby miał pan przekonać jedną osobę z naszego województwa, z naszego miasta do tego, żeby zaczęła uczyć się języka chińskiego, to jak by pan to zrobił?
1: Generalnie myślę, że warto zawsze próbować wszystkiego, zwłaszcza nowych rzeczy, bo próbowanie nowych rzeczy pozwala budować połączenia neuronowe i trzymać nasz mózg w dobrej kondycji, a gdzieś tam badania pokazują, że sama nauka języka chińskiego bardzo pozytywnie wpływa na rozwój obu półkul mózgowych, z tego względu, że raz jest to system pisma, który jest bardzo logiczny, a dwa, sam język chiński jako wymowa jest językiem tonalnym. Co to znaczy? Jest to w sumie tak naprawdę najtrudniejsza rzecz w języku chińskim, czyli tony. Każdą sylabę, czyli każdy chiński znak, możemy wypowiedzieć na cztery różne sposoby, przez co będzie miało cztery różne znaczenia. No i uważam, że jest to najtrudniejsza rzecz tak naprawdę w języku chińskim, żeby umieć poprawnie te tony usłyszeć i też je poprawnie wypowiedzieć.
0: Mhm. Rzeczywiście, no jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale myślę, że Państwa Szkoła Językowa bardzo dobrze na to wyzwanie swoich uczniów przygotuje, bo właśnie o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. Pan tam prowadzi zajęcia i kto jeszcze?
1: Generalnie bardzo często na naszych zajęciach osobiście występuję jako asystent tłumacz, a główną naszą nauczycielką jest native speaker pani Meng Wang, która również przygotowuje konspekty dla wszystkich naszych lektorów i wszystkie zajęcia tak naprawdę.
0: Mhm. Czyli mamy pewność, że ta wymowa, którą ona prezentuje, ona nam pokazuje, jest właściwa, odpowiednia i nauczymy się tego dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę, a słuchaczy zachęcam do zainteresowania się szkołą językową po chińsku.pl, która działa w Białymstoku. Przypomnijmy, gdzie?
1: Prowadzimy zajęcia w wielu szkołach podstawowych w Białymstoku, ale powiedzmy naszym takim głównym miejscem prowadzenia większości kursów na zróżnicowanym poziomie i w różnym wieku dla kursantów to jest szkoła podstawowa numer 9 w ścisłym centrum Białegostoku. Także bardzo fajna szkoła, zapraszamy do kontaktu.
0: Tak, a w internecie znajdziemy Państwa, tak jak nazwa wskazuje, po chińsku.pl.
1: Dokładnie tak.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Zaijian.
2: Kolejne pieniądze płyną do województwa podlaskiego. Tym razem na sport i modernizację orlików. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, starosta powiatu monieckiego Joanna Kitlas, wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz, zastępca burmistrza miasta Augustów Filip Chodkiewicz, burmistrz gminy Wasilków Adrian Łuckiewicz, zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Alicja Łebkowska-Gołaś, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacek Niedźwiecki oraz posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Barbara Okuła.
3: Bardzo ważny dzień dla województwa podlaskiego. Piękna pogoda, piękne miejsce, ale przede wszystkim bardzo dobre informacje ze strony Ministerstwa Sportu i pana ministra. Prawie 4 miliony złotych trafi do 8 podlaskich gmin, ale tak naprawdę do nas, do mieszkańców, po to, żeby modernizować infrastrukturę sportową. Program związany z modernizacją orlików. Bardzo się cieszymy, że możemy sprawnie realizować ministerialne programy, bo one służą nam wszystkim, mieszkańcom, i to są bardzo dobre decyzje pana ministra, mocno wspierające nas, mieszkańców tego regionu, ale przyjazd pana ministra, konkretne pieniądze, które przywozi do naszego regionu, to także pretekst, żeby powiedzieć państwu o tym, jak ważne są te programy, które dotyczą sportu i aktywności fizycznej. Dzisiaj przejrzałem dane, które pokazują, że w Polsce, jeżeli chodzi o dzieci między 7 a 9 rokiem życia, 33% mierzy się z nadwagą, a 13% z otyłością. Nie ma lepszej metody na walkę z tymi wszystkimi problemami i wyzwaniami niż aktywność fizyczna. To jest najlepsza profilaktyka i po to są inwestycje w sport, ale tym samym inwestycje w dzieci i młodzież, żeby rozwiązywać tego rodzaju problemy. Panie ministrze, od ukonstytuowania się rządu pana premiera Donalda Tuska, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, województwo podlaskie otrzymało 65 milionów złotych. To są rekordowe pieniądze, ale to są pieniądze nie tylko w infrastrukturę i to jest w tym wszystkim najważniejsze. To są pieniądze w nas, mieszkańców tego regionu, bo to my z tej infrastruktury każdego dnia mądrze korzystamy. Bardzo dziękuję za tę wizytę, bardzo dziękuję za te programy i przede wszystkim bardzo dziękuję za przychylność do regionu i naszych mieszkańców.
4: Robimy dobre rzeczy, to jest kluczowe. Patrzę na tego orlika i to, co powiedzieliśmy, dotrzymujemy słowa. Każdy orlik w Polsce, który potrzebuje wsparcia, zostanie odremontowany. Mówię to z wielką dumą, bo Polska jest w tej chwili największym placem budowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Proszę sobie wyobrazić, że każdego dnia, mniej więcej, każdego dnia w Polsce oddajemy wyremontowanego orlika albo nowego wybudowanego orlika. W tej chwili w procesie inwestycyjnym jest 1600 obiektów w całym kraju. Patrzę tutaj na państwa samorządowców i chcę wam bardzo podziękować za to, że traktujecie inwestycje w sport jako inwestycje w zdrowie nas wszystkich, a przede wszystkim naszych dzieciaków, bo bez nowoczesnej infrastruktury sportowej trudno jest przekonać młodzież, dzieciaki do uprawiania sportu. My musimy tworzyć takie przestrzenie. Patrzę tutaj na tego orlika, całkiem niezłej formie, ale on już potrzebuje tej zmiany. Każdy orlik, który ma już blisko 18 lat, bo pierwsze orliki właśnie już w tej chwili mają pełnoletność, one potrzebują zmiany. I to się w tej chwili dzieje, to jest wielka rewolucja infrastrukturalna. O tym mówił pan wojewoda. My, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, my się dopiero rozkręcamy. My dopiero będziemy z kolejnymi miesiącami, mam taką nadzieję, jestem co do tego przekonany, mieć kolejne bardzo dobre informacje. Dzisiaj program modernizacji orlików, kolejne 8 obiektów, ale cały czas jeszcze jest tak, szanowni państwo, że są gminy, nie mało gmin, bo blisko 40% gmin w województwie podlaskim, które w ogóle nie ma orlika. Nie mówię to do was, panowie i panie, bo wy takie obiekty macie, ale mamy specjalnie dedykowany program budowy nowych orlików. Za chwileczkę też będzie tego rozstrzygnięcie, więc jestem przekonany, że będziemy mieć kolejne dobre informacje dla województwa, ale chcemy bardzo, abyśmy likwidowali te białe plamy. Chcemy, żeby w każdej gminie był taki obiekt, bo my musimy spełniać marzenia naszych dzieciaków. Nieważne, czy nasze dzieciaki są z dużego, pięknego miasta, czy z małej wsi. Naszym obowiązkiem jest to, aby realizować infrastrukturę sportową, realizować inwestycje w taki sposób, aby każdemu dać szansę. I bardzo się cieszę, że kolejne takie szanse za chwileczkę będą, bo będziemy remontować te piękne obiekty. Mówiłem o programie remontowym, budowie nowych orlików. Za chwileczkę rozstrzygnięcie dogrywki kolejnego programu Szatni na medal, czyli programu remontowego, i za chwilę wielkie programy, o których rozmawialiśmy. Budowa hal sportowych. To będzie naprawdę bardzo duże wsparcie. Jestem przekonany, że też wiele takich obiektów tutaj na terenie województwa zrealizujemy. Rozmawiałem z panią starostą, patrzę na basen. Piękny obiekt. To jest rzadkość, żeby starostwo powiatowe taki basen prowadziło, więc też na początku roku będziemy ogłaszać program budowy nowych basenów, ale też remontu istniejących. Działamy. Każdego dnia coraz więcej tych inwestycji jest realizowanych. Bardzo się cieszę, że już za chwileczkę na ręce samorządowców wręczę decyzję i też to, co powiedziałem. Orliki oprócz tego podstawowego swojego wariantu, który tutaj widzimy, boiska do gry w piłkę i boiska wielofunkcyjnego, one mogą się zmieniać w rodzinne strefy aktywności. Możemy dodawać fakultatywne rzeczy. Możemy dodać skatepark, możemy dodać pump track, możemy dodać na przykład aktywny plac zabaw. Też taka tutaj jedna z dofinansowań jest. To jest bardzo ważne, żebyśmy dodatkowych tych funkcji dokładali. Jak przyjdę z synem na trening, to żona może i powinna mieć zajęcia obok z innego rodzaju sportu. O to nam chodzi. Bardzo się cieszę, że w województwie podlaskim tyle pięknych inwestycji powstaje, ale z taką drużyną parlamentarną, która przecież przede wszystkim zabiega o to, żeby Ministerstwo Sportu i Turystyki miało odpowiednie budżety, jeżeli chodzi o finansowanie infrastruktury sportowej, to wszystko jest możliwe. W przyszłym roku blisko 1 000 000 000 zł zainwestujemy w infrastrukturę sportową na terenie całego kraju. Jestem przekonany, że dużo tych milionów także trafi tutaj do Was.
5: Witam serdecznie wszystkich Państwa na ziemi powiatu monickiego. Jest nam niezmiernie miło, że ta konferencja wojewódzka odbywa się właśnie w Mońkach. Jesteśmy na Orliku, czyli miejscu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Pan minister wręcza nam dofinansowanie na modernizację orlików. I panie ministrze, drodzy parlamentarzyści, bardzo dziękuję za ten program dedykowany konkretnie na modernizację tych orlików, bo nasz orlik wybudowany został w 2009 roku. W następnym roku osiąga pełnoletność, tak jak już pan wspomniał. I cieszymy się bardzo, że właśnie na urodziny będzie zmodernizowany, będzie zupełnie nowa nawierzchnia. Te piłkochwyty, tak, które faktycznie straszą, będą zupełnie inaczej wyglądały. Wyremontujemy tu bramki, zmienimy nowe oświetlenie. Także podniesiemy komfort w ogóle jakości ćwiczenia dla naszych dzieciaków i też mieszkańców. Bo szanowni państwo, muszę powiedzieć, że ten orlik jest wykorzystywany tak naprawdę maksymalnie. Jest wykorzystywany codziennie od godziny 8, a nawet czasami do godziny 22. W godzinach lekcyjnych ćwiczą tutaj oczywiście dzieciaki, tak jak państwo to widzą za nami. Natomiast później ćwiczą grupy zorganizowane, przychodzą tu mieszkańcy, ćwiczą też również kluby sportowe. I tak faktycznie naszych tych orlików jeszcze brakuje, bo ja co prawda nie pracowałam jeszcze, jak ten orlik był tutaj budowany, a pracowałam wówczas w jednej z gmin powiatu monieckiego i sama osobiście składałam wniosek na budowę orlika i faktycznie te orliki potrzebują w tym momencie modernizacji. W naszym powiecie tych orlików są tylko trzy orliki, dwie w gminach i ten orlik powiatowy. Także bardzo dziękujemy za to dofinansowanie. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wszystkich samorządowców, koleżanek, kolegów, ale przede wszystkim dziękuję w imieniu dzieciaków, młodzieży i osób wszystkich, którzy korzystają z tego orlika. No i cóż, panie ministrze, boisko Orlik, strój sportowy, myślę, że jakiś mecz dzisiaj rozgramy.
6: Ja chciałem powiedzieć tak, bo my wyremontowaliśmy nawierzchnię, bo ona była w takim stanie, że musieliśmy to zrobić. W styczniu mieliśmy okazję się spotkać z panem ministrem w Suwałkach jako samorządowcy. Ja miałem wątpliwość, czy dostaniemy na pewno, te obietnice zostaną spełnione przez ministra, że każdy orlik dostanie pieniądze na remonty. Myśmy już się raz starali, nie dostaliśmy. Miałem wątpliwość co do tego, ale pan minister powiedział, że dostaniemy. Mamy dzisiaj wrzesień, Mamy pieniądze na modernizację Orlika w Klozinie. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za słowność i liczę na dalszą przychylność dla Juchnowca Kościelnego. Dziękuję.
7: Takie miłe okoliczności dzisiaj, piękne słońce, piękny Orlik. Ja chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę istotna kwestia, bo ta infrastruktura sportowa, to co powiedział pan minister, jak ona jest fantastyczna, świeża, dobrej jakości, to dużo łatwiej dzieciaki i młodzież zachęcić do tego, żeby być aktywnym. Augustów w ostatnich dwóch kadencjach bardzo się sportowo rozwija, bo mamy bazy sportów wodnych, wiadomo, kajakarze, olimpijczycy z Augustowa, inwestujemy w to. Mamy też dwie nowe hale sportowe, które będą otwarte w tym roku. W powiecie augustowskim powiatowa sala sportowa w Augustowie i nasza miejska przy szkole dwójce. Mamy nowy stadion, który oddaliśmy właściwie dwa lata temu do użytku. No i panie ministrze, mamy też piękną pływalnię, na który już mamy projekt. Jesteśmy w gotowości do tego, żeby tę współpracę zacieśniać.
8: To są ciężkie tematy w tej chwili.
7: To są, ale to są tematy przyszłościowe. Wszystko chcemy też teraz budować jeszcze jedną salę gimnastyczną przy jedynej szkole w Augustowie, która ma taką malutką, więc przed nami, mam nadzieję, dobra współpraca i kolejne fantastyczne gesty ze strony ministerstwa i rządu. Także serdecznie dziękuję.
8: To ja tylko jeden mam apel, bo to jest najważniejsze tutaj do wszystkich samorządów i też za Państwa pośrednictwem. Trzeba przygotowywać projekt. W przyszłym roku będą ogłoszone programy właśnie budowy hali. To będzie bardzo duża kwota wsparcia. Myślę, że około ćwierć miliarda będziemy przeznaczać na program budowy hal. 12-24, 18-36 lub też 40-20. W ramach tych hal też będą tak zwane możliwość budowy hal do lekkiej atletyki. Całorocznych hal do lekkiej atletyki. Będziemy Państwa szkolić, będziemy to pokazywać, ale proszę szybko przygotowywać projekty.
9: Gratuluję tego programu. Uważam, że brakowało do tej pory wsparcia na orliki już istniejące. Ten orlik na terenie miasta Wasiłkowa ma już 14 lat. Wymagał totalnej renowacji nawierzchni, wymiany piłkochwytów, stworzenia nowego oświetlenia. Jeszcze też uśmiecham się, bo czeka nasz wniosek na remont szatni, także liczę, że razem z tymi z tym remontem będziemy mieli naprawdę piękny, świetny obiekt, na który czekają wszyscy nasi mieszkańcy, który cieszy się już teraz olbrzymim obłożeniem. Dziękuję.
10: Chcę tylko podziękować, bo naprawdę chcę podziękować w imieniu mieszkańców Łomży, panie ministrze, bo to jest kolejne dofinansowanie, które pozwoli wzmacniać naszą infrastrukturę, która jest naprawdę mocno eksploatowana i dziękujemy za to, że możemy korzystać ze środków ministerialnych i obiecuję, że będziemy je wykorzystywać w odpowiedni i skuteczny sposób. I gratuluję również wszystkim koleżankom, kolegom samorządowcom. Bardzo dziękujemy.
11: Ja bym chciał serdecznie podziękować panu ministrowi za to, że pamięta o województwie podlaskim i tak ogromne środki płyną właśnie do naszych samorządów. To są miliony złotych z budżetu państwa polskiego, aby właśnie były nowoczesne boiska Orlik. One potrzebują już remontu, one potrzebują modernizacji i właśnie polski rząd wychodzi z inicjatywą i remontujemy te najbardziej potrzebne boiska dla naszych dzieciaków. Dziękuję panie ministrze, no i liczymy na więcej pieniędzy dla województwa podlaskiego. Tutaj wspólnie
8: mamy poważne rozmowy.
11: Wspólnie z podlaskimi parlamentarzystami będziemy w budżecie na pewno o to zabiegać.
12: Polska nie jest tylko o dużych miastach i to dzisiaj widać. Mamy samorządowców z mniejszych miejscowości, których mieszkańcy też zasługują na to, żeby ta infrastruktura sportowa była i budowana, i naprawiana, i remontowana. I powiem wam, państwo, szczerze, że trochę ze łzami w oczach, ponieważ sama jestem osobą, która zawalczyła z otyłością olbrzymią. Wiem, jak ta infrastruktura sportowa jest ważna, żeby te nawyki sportowe, ruchowe w sobie budować. I dziękuję za to, bo mamy pandemię, postępującą pandemię otyłości. Dzieci zasługują na to, żeby móc w komfortowych warunkach się spełniać na boisku czy w hali sportowej. Tak jak tu dzisiaj jesteśmy, widać, że są to obiekty wykorzystywane. Także bardzo się cieszę, gratuluję wszystkim samorządowcom tego, że sięgają po te środki, a panu ministrowi za to, że te środki są rekordowe dla naszego województwa. Mam nadzieję, tak jak Krzysztof i myślę Jacek i wszyscy, i Basia, że tych środków będzie, i Jacek też, że te środki będą jeszcze większe w kolejnych latach. Tego nam wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego życzę.
9: Pan minister jest bardzo skromną osobą, ale zawsze podczas Komisji Sportu i Rekreacji podkreśla to, że zadanie ministerstwa, pana ministra, jest zamazywanie tych białych plam na mapie Polski, tam gdzie nie ma orlików. To jest apel do samorządowców. Jeżeli nie ma u państwa orlików, to proszę składać wnioski, bo jest duża pewność, że takie wnioski dostaną pozytywnie uwzględnione. Pamiętajmy również o halach sportowych, dual use. Hala sportowa plus minus jeden ochrony ludności, pomieszczenia ochrony ludności. To jest bardzo ważne. Podczas niedawnej Komisji Sportu i Rekreacji otrzymaliśmy badania Akademii Wychowania Fizycznego dotyczące naszej sprawności naszych dzieci w klasach 1-4. Mamy przedostatnie miejsce w Europie.
13: Idziemy do przodu.
9: I to jest właśnie to, że takie boiska powstają i przyczyni się do tego, że będziemy drugie miejsce lub pierwsze mieli w Europie.
14: My tak wiele teraz mówimy właśnie o zdrowym trybie życia, o aktywności fizycznej i to jest dowód na to, że my nie tylko mówimy, ale budowa takich, remont takich inwestycji będzie służyło właśnie młodym ludziom. Ja jako wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży cieszę się niezmiernie, że właśnie inwestujemy w dzieci, w młodzież, a to, że jest to w tych mniejszych miejscowościach, w gminach, to jest tym bardziej dobre, że właśnie zatrzymujemy też młodzież tutaj, że pokazujemy, że w ich gminach ta gmina się rozwija i za to też chciałabym właśnie samorządowcom podziękować, że korzystają z tych możliwości, bo to, że rząd tworzy te możliwości to jedno, ale to, że właśnie jesteście tak zaradni i korzystacie z tego, składacie te projekty, to właśnie olbrzymie gratulacje, że dbacie o te swoje regiony i za to właśnie chciałabym wam podziękować, za to, że dbacie o swoich mieszkańców już od najmłodszych lat.
13: Cześć, wyczerpaliśmy temat też do apelu Jacka. Mamy specjalnie dedykowany program budowy nowych orlików ze szczególnym uwzględnieniem gmin, które takiego orlika nie posiadają. Tam jest większe dofinansowanie, tam jest 60% kosztów inwestycji. Także w przyszłym roku oczywiście dalej ten program będziemy kontynuować. W tej chwili budujemy nowych orlików, nowych. Remontujemy 1600, a budujemy nowych 200. Za chwileczkę pewnie kolejna setka zostanie ogłoszona i mamy taką nadzieję, że też przy tym ogłoszeniu kolejne białe plamy w województwie będą zniwelowane, ale też zapraszam, proszę i apeluję do wszystkich samorządowców, tam gdzie takich przestrzeni nie ma, stwórzmy taką przestrzeń razem. Nie ma nic piękniejszego, jak dzieciaki po prostu wybiegną i będą miały tego typu obiekt nie gdzieś tam w innej miejscowości, tylko obok siebie, bo też to, co powiedzieliśmy, mówię to jako minister wychowany w bardzo małym miasteczku w Pniewach, że my musimy zrobić wszystko, a szczególnie tam, gdzie ta infrastruktura jest ograniczona, także proponując inny, lepszy model finansowy, żeby też tam takie inwestycje były realizowane. Także pan wojewoda otrzyma listę wszystkich gmin, które takiego orlika nie mają, a panowie posłowie będą jeździć w terenie i panie poseł i będą bardzo mocno namawiać do tego, żeby takie wnioski składać.
2: Nadal można składać wnioski o 300 zł do wyprawki szkolnej, informuje podlaski ZUS. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
15: Początek roku szkolnego oznacza dla rodziców sporo wydatków. W ich częściowym pokryciu może pomóc 300 zł z programu Dobry Start. Wniosek na ten rok szkolny można złożyć jeszcze do 30 listopada. Nie trzeba przy tym odwiedzać placówki ZUS-u, ponieważ dokumenty przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. W województwie podlaskim ZUS wypłacił już w ramach programu ponad 35,5 miliona złotych. całym kraju do ZUS-u wpłynęło ponad 3 miliony wniosków o świadczenie Dobry Start, obejmujących 4 miliony 400 tysięcy dzieci. Do tej pory ZUS wypłacił łącznie 1 208 milionów złotych, a kolejne środki sukcesywnie trafiają na konta rodziców i opiekunów. W województwie podlaskim do 11 września złożono blisko 84,5 tysiąca wniosków na 128 tysięcy dzieci. ZUS przekazał już rodzicom i opiekunom w regionie blisko 35 milionów 538 tysięcy złotych. Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca. Ci, którzy zrobili to do końca sierpnia, mają zagwarantowaną wypłatę świadczenia do 30 września. Wnioski, które wpłyną we wrześniu, ZUS rozpatrzy w terminie do 2 miesięcy. Jeśli dokument jest poprawnie wypełniony i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, świadczenie może trafić na konto znacznie wcześniej. Dobry Start to program, który wspiera rodziców i opiekunów w sfinansowaniu wyprawki szkolnej dla ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Świadczenie przyznawane jest na dziecko do 20 roku życia, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wsparcie wypłacane jest raz w roku na każde uprawnione dziecko. Nie zależy od dochodów rodziny, ani od sytuacji zawodowej rodziców czy opiekunów. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, sprzęt oraz inne rzeczy potrzebne do nauki. Co ważne, wiek ucznia ustalany jest rocznikowo. Oznacza to, że 300 zł mogą otrzymać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, którzy ukończyli 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale w tym samym roku kalendarzowym. Warto pamiętać też o tym, że świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek, ani dla studentów. Rodzice i opiekunowie, którzy nie złożyli wniosku o 300+ przed rozpoczęciem roku szkolnego, nadal mogą to zrobić. Ostateczny termin mija 30 listopada. Po tej dacie wniosek będzie można złożyć tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko po ukończeniu 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 30 listopada. W pozostałych sytuacjach prawo do świadczenia wygasa. Wnioski o świadczenie Dobry Start przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Można je złożyć przez aplikację mZUS, portal mZUS, bankowość elektroniczną czy portal Empatia. W wniosku należy podać m.in. numer rachunku bankowego, adres mail, numer telefonu, dane dziecka oraz informacje o szkole, do której uczęszcza. 300 zł nie jest wypłacane w gotówce. Pieniądze trafią na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu mZUS, także wtedy, gdy wniosek został wysłany za pośrednictwem banku lub portalu Empatia.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
16: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
17: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Близько 0,5 кілограма наркотиків вилучили кримінальні поліціянти у Сувалках. У квартирі та гаражі, які належать одному з мешканців міста, вони знайшли понад 450 грамів речовини, попередньо ідентифікованої як амфетамін. Також було знайдено рослинну речовину, ймовірно, марихуану. Чоловікові висунули звинувачення у зберіганні значної кількості наркотиків. Його взяли під 3-місячний арешт. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. А зараз інформація для водіїв у Сувалках. Від 14 вересня перекрито ділянку на вулиці Жеромського. Від будинку номер 4 до будинку номер 6. Обмеження пов'язані з будівництвом теплової мережі та теплового підключення. Перекриття триватиме до 24 вересня. Доїзд до нерухомості буде можливим. Незвичайна операція сувальських пожежників. До пожежно-рятувального підрозділу номер 1 звернулася жінка з набряклим пальцем, на якому сильно затиснулося кільце. Пожежники спочатку намагалися зняти прикрасу, не пошкоджуючи її. Коли це не вдалося, вони використали спеціальні щипці та розрізали кільце. Після його зняття жінка змогла залишити підрозділ. Ремонти шкільних роздягалень і туалетів у Сувалках. Місто модернізує санітарно-роздягальне приміщення у технічному технічній школі на вулиці Сейненській та в початковій школі номер 2 на вулиці Костюшка. Інвестиція реалізують завдяки фінансуванню за програмою «Роздягальня на медаль». У технічній школі оновлять, зокрема, туалети, роздягальні та душові, а в початковій школі номер 2 – роздягальні й туалети на першому поверсі спортивної зали. В обох школах роботи мають завершити до 30 листопада. Близько 450 учнів сувальських початкових шкіл зможуть відвідувати позакласні спортивні заняття. З 14 вересня стартує черговий етап програми «Спорт корисний для усіх дітей». У 38 групах заплановано загалом 750 годин занять для учнів перших, других та третіх класів. Програму співфінансує Міністерство спорту і туризму. Загальна вартість становить 140 тисяч злотих, з яких 65 тисяч – це міністерське фінансування. Мешканці гміни Сувалки можуть подавати заявки на зменшення 100-метрової захисної зони навколо озер, річок та інших водойм. Наразі в межах цієї зони заборонено будівництво нових об'єктів. Ті, хто планує забудову, можуть подавати заявки до 30 жовтня. Зібрані пропозиції стануть основою для підготовки аналізу, а згодом – звернення щодо можливості відступу від цієї заборони. Нерухомість колишнього готелю «Логос» будинку вчителя у Сувалках продано. Місто продало об'єкт на вулиці Костюшка, 120, за 1 892 000 злотих. На земельній ділянці площею 2 500 квадратних метрів розташовані дві будівлі службового призначення та гараж. Продаж шляхом переговорів провели після 5 невдалих конкурсів. Новий дитячий майданчик на Лонках Біскупських у Сейнах офіційно відкрили. У неділю новим простором скористалася велика кількість дітей. Майданчик призначений для дітей різного віку. Там є, зокрема, високі дерев'яні вежі з переходами, гірками та елементами для лазіння, а також гойдалки і обладнання для найменших. Окремою атракцією є понад 25-метровий тросовий спуск. Вся територія огороджена та перебуває під відеонаглядом. Близько 800 сходинок, 30-й поверх Палацу культури і науки та пожежники у повному спорядженні. У чемпіонаті Польщі з бігу сходами взяли участь пожежники Каміль і Роман з добровільної пожежної дружини Августов Ліповець. Двоє учасників команди мали подолати трасу у захисному одязі та з апаратами для захисту органів дихання. Цього разу пожежники покращили свій результат дворічної давності. 30 років діяльності відзначає учнівський яхтовий клуб «Грот Сувалки». Ювілейні заходи відбулися у суботу біля водосховища «Аркадія». Під час зустрічі підбили підсумки історії клубу та його найважливіших спортивних досягнень. Серед них – 3 титули чемпіонів світу в класі «Кадет», а також медалі чемпіонатів Польщі. Останніми тижнями сувальські яхтсмени також досягли успіхів, здобувши, зокрема, срібло та бронзу чемпіонатів Польщі серед юніорів молодшої категорії. Колишні танцюристи ансамблю «Пісні і танцю Сувальщизна» можуть знову вийти на сцену. З нагоди ювілею ансамблю організатори запрошують колишніх учасників долучитися до ювілейного концерту. Бажаючі можуть звернутися електронною поштою до Роберта Сліжевського. Репетиції та підготовчі заняття відбуватимуться у вихідні протягом вересня та жовтня. Це нагода після багатьох років знову зустрітися на сцені та разом підготувати ювілейний виступ. Музичний вечір у Сувалках. 24 вересня у Сувальському осередку культури виступить Олександр Соболевський із концертом «Останній танець». Початок о 19-й годині в залі імені Анджея Вайди. У програмі відомі хіти, спільне співання та музична подорож сповнена емоцій. Квитки можете купити онлайн. Молоді мешканці Августова можуть безкоштовно розвивати свої навички фотографії. В Августовському центрі освіти проходять заняття для молоді віком від 12 до 20 років. Зустрічі проводить фотограф і журналіст Єжи Лех. Заняття відбуваються щопонеділка та щовівторка о 16-й годині біля актової зали. Долучитися можуть як початківці, так і ті, хто вже має досвід. «Терапія для пар» – театральна комедія вже 21 вересня у Сувальському осередку культури. Вистава розповідає про 3 абсолютно різні пари, які зустрічаються під час одного сеансу терапії. Замість спокійної розмови на глядачів чекають непорозуміння, щирі зізнання та неочікувані повороти сюжету. Квитки вже у продажу.
16: Здравствуйте, добро слухачі. Інформуємо, що аудиція завіра treści, які можуть мати негативний вплив на розвиток малолетніх, такі як przemoc, секс, вульгаризми, наркотики.
18: Rap 20.
16: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
18: Uśmiechamy się zawsze, kiedy słyszymy to przedstawienie Rap 20, ale to faktycznie jest Rap 20. Odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, a dziś tych numerów będzie 21, bo pojawi się tutaj też kawałek od mojego gościa. Przedstawię go już za sekundkę, ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to wy układacie nam playlistę sk.pl. Tam możecie klikać plusy i minusy, tam wybieracie swoje ulubione numery, a teraz powiem to, co najważniejsze. W naszym studiu dzisiaj człowiek chyba z najkrótszą ksywą w Polsce, czyli AG. Siemano.
19: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
18: Ale lista twoich dokonań w porównaniu do ksywki wcale taka krótka nie jest i cały czas rośnie. To jest tak, że masz chyba głód cały czas działania, co?
19: No głód to jest chyba najlepsze słowo, ale też myślę, że ciężka praca po prostu. Mhm. A jesteś... nie poddaję się.
18: Okej, okay. Jesteś gotowy na to, żeby poopowiadać trochę o tym, co działo się od twojej ostatniej wizyty nieco ponad rok temu?
19: No oczywiście.
18: Bo to dużo tego było.
19: No trochę się wydarzyło, trochę się wydarzyło.
18: Energia jest, patrząc na to, że mamy minutę po 23.
19: No, ja w takich godzinach funkcjonuję najlepiej.
18: Okej, okay, no to perfekcyjnie. To lecimy. Jeżeli macie pytania do AG, to możecie je wysyłać już teraz na eskowym Messengerze. Można też pisać na Instagramie do Radia SK. A ja, właściwie ja będę zadawał te pytania. Mam nadzieję, że AG się nie obrazi i że nie będą straszne. Lecimy, zaczynamy od miejsca 20, ale dzisiaj kawałek od AG też się tutaj pojawi.
16: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Sopot to Żabson Hellfilty Sentino w Radiu SK. I miejsce 18, rap 20, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu jest cały czas, bo to dopiero początek tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: AG, teraz już oficjalnie siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
1: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
0: wielkie,
1: bo wiem, że słucha.
0: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć.
1: Tak.
0: Ale minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
1: Ja mam tak, że... Chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
0: Człowiek ale... prokrastynacji.
1: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
0: Okay.
1: Że ja chciałbym.
0: Ale to jest presja jakaś.
1: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
0: Ale to wynika z tego, że chcesz

0: no, o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
1: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz
0: no,
1: to?
0: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Mm-hmm, tak? Mm-hmm. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. Mm-hmm. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady.
1: Wszyscy
0: moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
1: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze no, bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
0: Bardzo, ale tak? Jakby... To był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
1: No to o tym zaraz będziemy rozmawiali i o tym, co chcesz robić, ale też o tym, co zrobiłeś do tej pory. AG w studiu. Jeżeli macie pytania, to wysyłajcie je na Instagramie Radia SK.

0: Hoki i Sobel w razie W to tym razem miejsce 16, rap 20, 20 minut po 23, a my gadamy o rapie i ze mną jest cały czas AG. No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: Nie.
0: No nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale
0: też.
1: Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie? Masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
1: młodego? Ja jestem
0: z
1: tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
1: tak,
0: i wszystko się... Jak
1: musiał.
0: Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił
0: tak
1: ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja. W ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda.
1: A teraz
0: to
1: docieram
0: prawda.
1: Do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: No dokładnie tak, więc może co ty powiesz na to, żeby sprawdzić faktycznie, czy ta magia pojawia się też w twoim nowym utworze Smak Słów?
1: O, ja bardzo chętnie.
0: Zagrajmy w takim razie, a więcej o tym kawałku pogadamy już za chwilę. AG i Goja i Smak Słów.

0: to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lale muszę w końcu pobić świat.
1: To Mata i pięć malin w Radiu SK. 27 minut zostało do północy, to jest poniedziałek jeszcze 14 września. W studiu cały czas jest ze mną AG. Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
2: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
2: Był stres przed,
1: okay.
2: Ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem... Poza ciałem gdzieś mentalnie, okay. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
2: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no, i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej, i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
2: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mhm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Mhm. Ale tak,
1: no
2: a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set, okay. I mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to you did it moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
2: całość będzie. Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic
2: tak?
1: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten
2: no, poprzedni. Myślę, że w taką po prostu, bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mhm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie. Więc.
1: Dobrze, to zaraz jeszcze gdzieś tam o tym procesie pogadamy. AG w studiu Radia SK. Mam sporo pytań od słuchaczy, zaraz je będziemy zadawali. Miejsce 13 to Louis Villani, Cartier Love.
3: Rap 20 w Radiu SK. 13.
4: Z ręki do ręki.

trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 15 minut do północy, za nami miejsce od 20 do 11, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów. Mati Fuczyło to ja, a w studiu jest mój gość, czyli AG. I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz w tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że no masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
3: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
2: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
3: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
2: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
3: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
2: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W smaku słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
3: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo on wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
2: Okay,
3: Imperator.
2: No, Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet nie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może. Masz coś takiego? Ale strzeliła.
3: Kurde.
2: A właściwie Martyna strzeliła.
3: Znaczy ja na pewno jestem bardzo bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy. Żeby treści, które gdzieś tam dostarczam, były na jak najwyższym poziomie. A najczęściej jak słyszę pochwały jakieś, to za melodyczność moją, gdzie no wiadomo, że uważam, że ten głos mam plastyczny i głowę do melodii też przede wszystkim, od tego się to wszystko zaczęło, ale naprawdę skrupulatnie pracuję nad tymi tekstami i po prostu chciałbym, żeby były jak najlepsze, więc jakbym miał wskazać taką jedną rzecz, którą rzadko widzę, to właśnie propsy od tekst.
2: Okej.
3: Ale walczę o to, może tekściarz kiedyś.
2: Tekściarz AG w studiu Rap 20, gramy miejsce 10, to Gipsy, Kukon i ty masz, wracamy zaraz.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: Minuta do północy to Vivi Simon White 2115 i Hustler. Ci panowie i Palar byli ostatnio w studiu Rap 20. Możecie odpalić sobie w apce Radia SK, ale też we wszystkich streamingach moją rozmowę z nimi, ale teraz nie skupiamy się na Łajciorze, nie skupiamy się na Simonie i nie skupiamy się na Palarze, skupiamy się na AG, który w studiu jest. I tak a propos tej ksywy AG, to przygotowując się dziś do naszej rozmowy, natknąłem się na taki tytuł na YouTubie. ST Prezydent Kalam Halelaul. Czy ty wiesz, o czym ja mówię?
1: Nie mam pojęcia.
0: To teraz ci powiem, bo widzę twoje oczy przerażone. Znalazłem gościa, który ma dokładnie taką samą ksywę jak ty.
1: Okej.
0: I jest gościem z Estonii. Jakimś takim rapero, takim muzykiem, i zastanawiałem się po prostu, czy może kojarzysz tę
1: postać. A czy on ma zielone profilowe?
0: Zielone profilowe
1: to,
0: ma.
1: To widziałem już kiedyś.
0: I czy jest szansa na to, że będzie AG Fit AG kiedyś?
1: Oj, raczej nie. Raczej się nie odnajdziemy razem. Ale życzę mu wszystkiego dobrego. Jest jeszcze jedna producentka, wydaje mi się, ze Stanów Zjednoczonych. I chyba była nagrodzona Grammy. Tak, tylko tam jest A.G.
0: No ale to widzisz, to już co innego. Tutaj AG, AG. Wyglądałoby to fajnie, ale myślę, że jednak bardziej w tytule niż...
1: Najważniejsze, żebym był największym AG.
0: Proste. I tego ci życzymy oczywiście w 100%. Albo ewentualnie, żebyś zrobił sobie takie side hustle i przy okazji jeszcze Estonię przejął i sprawdził, jak tam się sytuacja rozwinie. Tommy Cash już w Polsce zrobił sobie karierę, no to teraz ty możesz zrobić w Estonii. Czemu nie? Natomiast powiedz mi proszę, bo to, że robisz ty rzeczy, to już ustaliliśmy i to są fajne rzeczy, ale rzeczy robi też, o co chodzi. Poza anteną troszkę sobie o tym pogadaliśmy, ale chciałbym, żebyś na antenie też powiedział, no bo ja uważam, że poprzednia płyta, o co chodzi, była płytą roku. I teraz to, co mnie zastanawia, to to, jak ty się czujesz z tym, że jak się okazuje, będziesz gościem na nowej płycie, o co chodzi.
1: Przed GTA 6.
0: Przed GTA 6 jeszcze dodatkowo.
1: Nie, no dla mnie to jest zaszczyt, jakby naprawdę, bo też tyle lat, ile ja już słucham muzyki, o co i też to, jak bardzo do mnie trafiła poprzednia płyta i teraz możliwość znaleźć się na tej następnej. No to jest dla mnie naprawdę zaszczyt i też jakby słyszałem ten projekt i tak jak mówiłem tobie, to tak też powiem, dla mnie jak na razie projekt roku, bezapelacyjnie. Za pomysł, za umiejętności, za tekst, za delivery, naprawdę, po prostu wszystko tam gra. Jest super, naprawdę.
0: Panie, o co chodzi, czekamy w takim razie dzielnie i nie możemy się doczekać tego, żeby to się wydarzyło. I oczywiście tak szeptem powiem, Lolek może słucha, to po prostu przyjdźcie tutaj. O co, to będzie miło, pogadamy sobie. Ale tak serio, to powiedz mi jeszcze proszę, co ty dorzucałeś na tym projekcie? To znaczy, co chciałeś dać od siebie? Co to za rzecz? O ile możesz mi coś powiedzieć? Jaki AG będzie na tej płycie, albo co to jest?
1: Taki rolloutowy.
0: Rolloutowy AG.
1: Rolloutowy AG.
0: Dobrze, no
1: albo
0: dobrze.
1: Już po przemianie, to zależy, jak ktoś chce to nazwać.
0: Okay.
1: Bo to różne rzeczy słyszałem.
0: Różne rzeczy.
1: Na pewno bliskie temu, co będzie dopiero.
0: No dobrze, no to w takim razie jestem bardzo zaciekawiony. Myślę, że słuchacze też będziemy na to czekali. Gramy miejsce siódme, zaraz jeszcze wracamy z ostatnim wejściem z AG, więc jeżeli macie do niego pytanie, to jest ten moment. Miejsce siódme to tym razem Kubi, producent Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie, Guzior i wszystko na potem.

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki i Majko. I 7 minut po północy, już wtorek, w studiu cały czas ze mną AG, zaraz cię stąd wypuszczam. Już 2 dni jesteśmy tutaj razem. No ale słuchaj, wypuszczę cię już za chwilę, więc ten drugi dzień już zaraz będziesz miał beze mnie. Natomiast tak, jeżeli cofnę się czasem do tej naszej ostatniej rozmowy, to ty już wtedy powiedziałeś mi o czymś takim, że masz dzisiaj już dużą świadomość tego, kim jesteś jako artysta i co chcesz robić i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo zaskakuje, też poza anteną sobie gadaliśmy o twoim wieku. Jesteś młodym gościem bardzo, ale świadomość masz potężną. Z czego to się bierze? Jakby, z czego się wzięło to, że AG wie, czego chce, wie, co robi, wie, jaki ma plan, ma master plan, wie, jaka będzie płyta i tak dalej?
1: Znaczy, ja myślę, że tak przede wszystkim tu rozchodzi się o gust muzyczny, jakby rzeczy, które faktycznie lubię, a nie. A jednak w tej muzyce mam staż. Nawet stricte, jeżeli chodzi o słuchanie, no to ja pamiętam, jak miałem, nie wiem dokładnie ile lat, ale myślę, że maksymalnie 6 i siedziałem na laptopie mojej mamy jeszcze w takich turkusowych słuchawkach, bardzo małych, najtańsze najprawdopodobniej jakie były, i oglądałem sobie Bionicle z podkładem Linkin Park podłożony nad montażem jakichś filmów. I ja wtedy się czułem najbardziej cool na świecie.
0: No, proste.
1: Potem minęło parę lat, Justin Bieber w Łodzi grał, byłem na koncercie, zobaczyłem, mówię, nie, co to jest? I też już pamiętam. Więc to są takie rzeczy, które ja już od bardzo młodego wieku zwracałem na to uwagę i po prostu z czasem ja nadal wspominam to, nadal wracam do tych różnych rzeczy i gdzieś ta wypadkowa po prostu sprawiła, że rozumiem, co lubię, a co nie. I faktycznie to Let's Dance było pierwsze takie, że miałem zamysł, wiedziałem, co chcę zrobić, zrobiłem to najlepiej, jak byłem w stanie na tamten moment i teraz po prostu kolejny projekt, jeszcze bardziej pewny siebie już przez odbiór ludzi, przez większy support, przez doświadczenie, przejście przez te wszystkie procesy. Muzycznie myślę, że ta świadomość jest na jak najwyższym poziomie, ale wiele za tym idzie poza muzyką też i to też ma odzwierciedlenie, ale tak, no.
0: Podoba mi się to.
1: Myślę, że mogę stwierdzić, że jestem świadomy tego, co robię i co chcę robić.
0: Świadomy gość, to mi się podoba i zanim cię wypuszczę, to muszę cię jeszcze zapytać o to, że no okej, no już podoba mi się bardzo ten kawałek tutaj z zespołem Goja. Bardzo jest to fajna rzecz, ale zastanawia mnie to, ile trzeba czekać na te rzeczy od AG jeszcze, kolejne, jakiekolwiek. Czy jesteś w stanie mi coś powiedzieć? Mi słuchaczom.
1: Myślę, że na przełomie tego i następnego miesiąca się znowu słyszę.
0: Okej, no dobrze, podoba mi się ten uśmiech zadziorny, nie mogę się doczekać w takim razie i odliczam dni w takim razie, bo ten przełom, no to 2 tygodnie w takim razie.
1: No już
0: to
1: domykamy ostatnie sprawy, ale za niedługo z grubej rury.
0: Z grubej rury, no dobra, no to ładuj w takim razie do tej grubej rury. AG, dzięki bardzo, że wpadłeś, no i wszystkiego dobrego.
1: Ja
0: mam
1: również
0: nadzieję,
1: dziękuję.
0: Że się słyszymy.
1: Dla ciebie również wszystkiego dobrego i skończę tak jak ostatnio. Oho. Szerokiej drogi wszystkim.
0: Szerokiej drogi wszystkim. Gramy miejsce 5, taki Nizimier, ta sama.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5.

Dawaj, śnudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zmienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem po naszej.

0: jedna na milion. To White 2115 i Mata, bo to jego akurat kawałek, 1 na milion, 21 minut po północy. A my gramy miejsce pierwsze, AG już uciekł do Łodzi. Pozdrawiamy oczywiście, pozdrawiamy zresztą całą ekipę związaną z wszystkimi jego projektami. Mamy zagrajmy miejsce pierwsze, tym razem tutaj brak zaskoczeń, bo to w końcu brak zmian. Tydzień temu to też było miejsce pierwsze. Zanim wypowiem tę ksywę, zanim wypowiem ten tytuł, to powiem jeszcze, że ja to Mati Fuczyło, słyszymy się za tydzień. A jeżeli dziś spóźnili się na rozmowę z AG, to już niedługo ona pojawi się w aplikacji Radia SK jako podcast. MJ Deli, Deli Supreme, to jedynka.
1: Rap. Dwudziestka. Głosuj na SK.pl.
0: Siemanko, do usłyszenia.
1: Numer 1.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.